Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uczyć.

0: To jest Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

Wale Call of Duty, tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widzę.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
0: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
6: Ruszył sezon kąpielowy, na kąpieliskach pojawili się już ratownicy. Justyna Malinowska, dzień dobry. Dziś wspólnie z panem Zygmuntem Kisielewskim, prezesem Mrągowskiego WOPR-u, będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie na wodzie i nad wodą. Dzień dobry panu.
7: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
6: W Mrągowie oficjalne otwarcie sezonu miało odbyć się w połowie czerwca, jednak musiało to trochę poczekać ze względu na sinicę. Teraz woda jest już zdatna do kąpieli?
7: Tak, po sprawdzeniach sanepidu rzeczywiście woda nadaje się do kąpieli, nie stwarza żadnego zagrożenia. No ostatnie te takie dni burzowe, o których przy okazji będę mówił, przy sprzęcie, no spowodowało to, że woda się, że tak powiem, sklarowała. Natomiast no te 13 mieliśmy zaczynać, czy tam w połowie, później 15, no było to rzeczywiście raz, że było zimno, ale druga sprawa właśnie ze względu na ten zagrożenie sinicami. Tak jak tu pani powiedziała, są już pierwsi odważni, którzy, że tak powiem, moczą się w wodzie. Od 15 już od tego jest kąpielisko słoneczne na Jaszczurczej Górze. Przy słonecznej pogodzie jest dosyć intensywnie eksploatowano. Sporo, że tak powiem, jest odważnych i sporo plażowiczów, którzy korzystają z miejsca kąpieliska i, że tak powiem, opalają się w słońcu. Ale są, mówię, odważni. Niektórzy, że tak powiem, już się moczą w wodzie. No i jak jesteśmy przy otwieraniu kąpieli, to 27 otwieramy kąpielisko w Pieckach nad jeziorem Wolgę, czyli ta kąpielisko gminne w Pieckach. No i od 1 lipca otwieramy kąpielisko na Nadbrzeżnej. No i tak jak powiedziałem na wstępie, przy słonecznej...
6: Nadbrzeżnej w Mrągowie.
7: Nadbrzeżnej w Mrągowie, o,
6: czyli na tej plaży,
7: bo tak może być różnie. Tak. Nadbrzeżna, to i tak my Grunwaldzką, Nadbrzeżna i to chodzi o ten obiekt. No rzeczywiście pełniąc dyżury patrolowe na czosie, widzimy, że jednak te kąpielisko na Nadbrzeżnej czy Grunwaldzkiej też ma dosyć spore wzięcie. Zresztą z obserwacji i z rozmowy z ratownikami, to kąpielisko w tej chwili rzeczywiście jest dosyć, ma wzięcie, tak, dosyć dużo ludzi.
6: Kiedyś pan o tym nawet mówił, że tam jest trochę cieplejsza woda, tak, o jeden stopień?
7: No zawsze tak to jest. Niebie to jest tak, jak się popatrzy na, z góry, czy z ten, czy po prostu, czy, na, że tak wiem, z brzegu, z jednej czy z drugiej strony tutaj od miasta, to, że tak powiem, zdaje się, że to jest taki ciek wodny, że tam jest falowanie, że jest po prostu, może być zimniejsza woda, a tu odwrotnie, w tym miejscu, w tej zatoczce jest zawsze, w porównaniu do kąpieliska na Jaszczurczej Górze, przeważnie około 1 stopnia tam jest wyższa temperatura.
6: Nie, po tych upalnych dniach, które miały miejsce, woda teraz jaką ma temperaturę? Woda w czasie?
7: Ile generalnie stopni? 16... No, w różnych miejscach różnie, jeszcze termokliny nie było, albo w niektórych miejscach tylko 16, nawet tutaj ratownicy mierzyli, były nawet na przysłonecznych dniach, to dziś koło 16 było nawet na Jaszczurczej Górze 17 stopni, już na metrze głębokości.
6: 16-17 stopni to jest odpowiednia temperatura do kąpieli?
7: No tutaj
6: trochę
7: pani taki
6: zimno,
7: drażliwy temat poruszyła. Generalnie w całej, u nas w Polsce przyjęta jest temperatura bezpieczna do kąpieli. I dla dzieci, i dla dorosłych to jest 18, minimum 18 stopni. No ale tak jak powiedziałem, są odważni, którzy, że tak powiem mają wytrwalsze organizmy i już, że tak powiem, korzystają z tej niższej temperatury.
6: Ze względu na bezpieczeństwo warto wybierać akweny strzeżone przez ratowników. Ilu ratowników będzie czuwać nad bezpieczeństwem wypoczywających nad wodą w Mrągowie?
7: Zabiegałem o to na Jaszczurczej Górze 3 od kilku lat. Zabiegałem o to już w ubiegłym roku, zgłaszałem i ze względu na to, na dużą frekwencję na Grunwaldzkiej czy na tej nadbrzeżnej, żeby tam, no ale ze względu, nawet były takie przymiarki, że może znajdziemy pieniądze na trzeciego ratownika, ale się okazało, że jeszcze w tym roku niestety będzie tylko tam dwójka. Także dwóch na nadbrzeżnej i trzech na osiedlu na Jaszczurczej Górze, no i dwóch na osiedlu gminnym w Pieckach. Jak już mówimy o kąpieliskach, jako przypominam, że jeżeli ktoś jest na kąpielisku, a szczególnie dzieci powinny zwracać, zresztą dzieci nie zwracają uwagi, że jeżeli nie ma na kąpielisku flagi, to znaczy, że nie ma ratowników i to te kąpielisko nie jest chronione, nie jest zabezpieczone. Czerwona flaga na wieżyczce ratowniczej świadczy o tym, że kąpiel jest czasowo, że tak powiem, niedozwolona. Czyli nie powinno się z tego akwenu korzystać. No i a jeżeli jest kolor biały flagi, no to wiadomo, że kąpielisko jest w pełni otwarte i bezpieczne, o tak powiedzmy. Także przypominam, żeby jednak i dorośli, i dzieci czasami też zwracali uwagi. O tym, jak zachować się na kąpielisku, nie będę mówił. No tylko proszę pamiętać, na Jaszczurczej Górze jest po prostu takie wypłycenie, jak się wchodzi na kąpielisko, przy głównym pomoście jest w pewnym sensie, ale tam dokładnie jest oznakowane, jest głębokość 60 cm. Na basenie, tak zwanym, dla umiejących pływać. No i przypominam, i tam są tabliczki, są odpowiednie oznakowania, ale przypominam o tym, żeby pamiętać.
6: No o czym trzeba pamiętać w ogóle przed tym sezonem, właściwie już w trakcie sezonu kąpielowego jesteśmy, przed wakacjami, o czym trzeba pamiętać, jeżeli zdecydujemy się na wypoczynek nad wodą, na wodzie?
7: No jest dosyć dużo. My mamy przez ratowników opracowany taki zwany dekalog, ale już nie będę dzisiaj do znudzenia o tym mówił, tylko może kilka tak sakramentalnych, najważniejszych, że tak powiem. Proszę Państwa, oznakowania, które są na kąpieliskach i przy kąpieliskach, to nie są dekoracje, to, że tak powiem, prosiłbym, żeby jednak na to zwracać uwagę, bo te znaki mówią, co można i jak można na kąpielisku, z tego kąpieliska korzystać i co można robić, czego nie powinno. Jak ludzie wychodzą z wody, to pomosty są mokre i tutaj ratownicy zwracają uwagę. Ja tuż też przypominam, że szczególnie dla dzieci i dorosłych również bieganie po pomostach jest, mimo że te deski są specjalnie przygotowane, ale jak mokre, no to nie zapewniają odpowiedniego kontaktu stopy z wodą, z pomostem i mówię, i czasami, że tak powiem, są, że tak powiem, przykre zdarzenia, wywrotki i ten, a już tym bardziej mówię, jakieś bieganie po pomostach to jest w całej Polsce i generalnie w całym świecie jest zakazane. Proszę Państwa, może jak jeszcze przy basenach jestem, no to tak najczęściej jest przygotowane kąpielisko, że jest basen dla dzieci, no ta maksymalna głębokość do 60 cm. No tak mówią przepisy i staramy się tego, to, że tak powiem, zachować. Później basen dla umiejących pływać, no to tam już głębokość jest odpowiednia, no nawet do 4 metrów. No i dla basen jest dla nieumiejących pływać. Przy zawsze najczęściej obok dziecięcego basenu, to tam głębokość maksymalna nie powinna przekraczać 120 cm. Czyli dla tych, co nie umieją pływać, mówię, to jest ten basen do głębokości 120 cm, dla dzieci do 60 cm, no i baseny kąpielowe dla umiejących pływać, tak zwane, to tam, mówię, głębokość nawet i 4 metry jest, rozumiem, przepisy mówią, że około 4 metrów może być, ale może być i więcej, około 4 metrów. No to tyle by było, jeżeli chodzi o kąpieliskach. No przypominam jeszcze, żeby, mówię, te nasze plażowanie, szczególnie Jaszczurcza Góra, tam po prostu miejsca jest mało, no żeby to jakoś tam rozsądnie z tego korzystać, żeby, mówię, żebyśmy wszyscy byli z tego zadowoleni, a szczególnie goście, którzy do nas przyjeżdżają, korzystać z dobroci natury, w jakim jest woda, no i jeszcze słońce. No jak jesteśmy przy tym, ostatnie dnie były dosyć wieczne i meteorolodzy zapowiadają, że dalej tak będzie, więc dla ludzi, którzy korzystają ze sprzętu pływającego, przypominam o kamizelkach i również może do znudzenia przypominam, że czasami trzeba spojrzeć na boki i obejrzeć się od czasu do czasu do tyłu, bo mówię, ten okres burz, czasami nie wiadomo, 10-15 minut upłynie czasu, a może być diametralnie różna pogoda.
6: A co zrobić, jeżeli będzie burza i my w tym czasie będziemy też na jeziorze, na wodzie? No wiadomo, czasami ciężko określić, tak? No są alerty oczywiście, są informacje, warto śledzić pogodę i te prognozy pogody, no ale jeżeli już zdarzy się taka sytuacja, że będziemy na wodzie, no i wtedy też pojawi się burza.
7: Proszę Państwa, no może też do znudzenia niektórzy na to mnie, do mnie mają pretensje, że jestem natarczywy, albo czasami może staram się być grzecznie, ale proszę Państwa, no jeżeli rzeczywiście w ogóle na sprzęcie pływające, tak jak zacząłem, powinny, że tak powiem, być, powinny być kamizelki i mówię, i dla tych, co nie umieją pływać, to jest obowiązkowo. Ale proszę Państwa, jeżeli się pojawią chmurki, takie kłębiaste, a jeszcze jak ciemne, no to jest to rzeczywiście, to jest taka jak gdyby nasza komenda i moja komenda, kamizelki włóż, bo w każdej chwili wiatry, mówię, szczególnie u nas na Czosie, że na wszystkich jeziorach, te nasze jeziora tutaj mazurskie są takie rynnowe, czyli podłużne, jeżeli jeszcze trafi się wiatr po długości jeziora, no to fale czasami potrafią, no są niebezpieczne, mało, że nieprzyjemne, to mogą to być niebezpieczne. Proszę Państwa, no w ubiegłym roku taki przykład z Mikołajek, małżeństwo, które, że tak powiem, mężczyzna był nawet wyczynowcem w pływaniu, małżonka też dobrze pływała, była pogoda sztormowa, dziecko było na łodzi, całe szczęście w kamizelkach, ci oboje, akurat małżeństwo było bez kamizelek, no i na jeziorze Mikołajskim przejście w kierunku na tak zwanej, na tej przeczce, przypominam, kamizelki jednak i to dziecko i ktoś tam ją, tak powiem, zobaczył i podjął i to dziecko żyje, natomiast
6: tak,
7: wytrawni,
6: to pokazuje właśnie, że ta kamizelka ratuje życie, rzeczywiście
7: zostali, że tak powiem, na stałe w tym, że tak powiem, w wodzie. Tak, proszę Państwa, udało się w tym roku od 17 czerwca powstała, także powołaliśmy tak zwaną ratowniczą grupę interwencyjną. W środy i piątki, to jest w całym województwie, w środy i piątki Mrągowo, to jest od 7 rano ta grupa interwencyjna jest, do 19 jest na miejscu na Jaszczurczej Górze, tam po prostu w biurze Jaszczurcza Góra. Ma odpowiedni, ta grupa ma, że tak powiem, przyznany telefon, tak interwencyjny, ten telefon jest zgłoszony do Centrum Ratownictwa i może przypomnę, to jest, są 366 377 547. Gdyby się działo coś niebezpiecznego, to proszę ten numer, no albo po prostu na numer 112, a Centrum Ratownictwa ten szybko po prostu ma ten numer i że ta grupę interwencyjną namierzy szybciutko. Ta grupa interwencyjna ma taki teren działania. To jest jezioro Czos, jezioro Wągiel, jezioro Mokre i jezioro Probarskie. To jest dwóch ratowników z pełnymi kwalifikacjami, są, że tak powiem, pełnią dyżury, no i w chwili zagrożenia po prostu mają sprzęt, mają motorówki w tych miejscach. Jest jedna motorówka w hangarze, tak zwana dyżurna, gdzie trzeba, oby nie trzeba było z tego korzystać, ci ludzie podczepiają do samochodu i jadą w miejsce zagrożenia. No jest tylko jedno małe ale, że nasze jeziora mazurskie, rynnowe są, że tak mają nieprzystępne brzegi. I są jeziora tak jak Juksty, naprawdę nie ma miejsca, gdzie by można było tą łódź bezpiecznie zeslipować. I w większości jezior naszych są tylko miejsca, że tak powiem, gdzie można, że tak powiem, tą łódź zeslipować, czyli spuścić popularnie mówiąc na wodę.
6: Dziękuję. Naszym gościem był dziś Zygmunt Kisielewski, prezes Mrągowskiego Oddziału WOPR.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
8: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
9: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
8: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
6: Sezon kąpielowy oficjalnie rozpoczęty. Ratownicy wodni są już gotowi do czuwania nad bezpieczeństwem wypoczywających. Ratowników spotkać można już na plaży miejskiej w Mrągowie, na pozostałych kąpieliskach pojawią się już niebawem. Justyna Malinowska, dzień dobry. Zapraszam na rozmowę z Zygmuntem Kisielewskim, prezesem Mrągowskiego Oddziału Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
7: Służba dyżurna jest rano od 7 do 19 dyżuruje w ekomarinie, natomiast od 19 do 7 rana dnia następnego jest pod telefonem. Gdyby gdzieś się coś działo niebezpiecznego, groźnego, to mówię, Centrum Ratownictwa ma nasz numer, ma ten numer, no a dla ludzi przypominam, że coś takiego istnieje. No. A w każdej sytuacji przypominam numer 112. No i od ubiegłego roku 112 to jest, że tak powiem, numer alarmowy, a od ubiegłego roku, jeżeli występuje zagrożenie życia, ktoś odleciał i jest nieprzytomny, to kto udziela pomocy, to 3 9. 999 to jest telefon, który, że tak powiem, od razu łączy z najbliższym SOR-em. Czyli tam, gdzie udziela się, że tak powiem, tej niezbędnej pierwszej pomocy. Proszę pamiętać o tym sprzęcie pływającym, obojętnie wszystko, poczynając od supa, poprzez kajaki, rowerki i łodzie motorowe, żaglowe. Pamiętajcie o, że tak powiem, o kamizelkach. No już nie będę mówił o pozostałym sprzęcie ratunkowym, który powinien być na sprzęcie, no to już jest, mówię, tak tradycyjnie.
6: Sezon kąpielowy dopiero się rozpoczął, ale już pierwsze utonięcia na Mazurach, ale też tutaj u nas w powiecie mrągowskim też już są.
7: No proszę Państwa, to co się ogląda w mediach, no jest strasznie, ludzie są, że nie przestrzegają tych przepisów, których, no nie będę przypominał, ale to mówię, człowiek, ludzie igrają z własnym życiem, nie mówiąc o zdrowiu. No i to co tutaj Pani poruszyła temat, mamy pierwsze utonięcia nad Jukstami, ludzie, młodzi ludzie po maturze przyjechali zrelaksować się, no i ten relaks przykro się skończył, bo przyjechało 4, do domu wróciła 3. Jeden został na zawsze na Mazurach, jedna osoba, 19-letni chłopak, mężczyzna, został na stałe na Mazurach. Także proszę Państwa, żeby tych nieszczęść było jak najmniej, to my się przypominamy, czasami może natarczywie upominamy, ale mówię, pamiętajcie, że szczególnie młodzi ludzie, pamiętajcie, że woda to jest żywioł, do tego jeszcze jak dojdzie wiatr, to robi się, że tak powiem, podwójnie niebezpiecznie, a do tego, jeżeli ktoś korzysta z środków dopingowych, no to już to, że tak powiem, może przykro się kończyć. Także, proszę Państwa, z tego tytułu, że jeżeli mówimy o środkach dopingowych, często, gęsto nasze społeczeństwo jest mniej wysportowane, dosyć sporo ludzi, że tak powiem, troszeczkę ma nadwagę, delikatnie mówiąc, a przez to i układ krążenia nasz, każdego z nas, jest nadwyrężony. I ten dzias przy takich upalnych dniach słonecznych, temperatura powietrza u nas dochodzi nawet 25 i lepiej stopni. Jeżeli ktoś jest na słońcu, ciało nagrzane, jak to lekarze mówią, czasami nawet 39-40 stopni. I teraz skok do wody, która ma tam około 20 w biegiem roku, maksymalna 24 stopnie było w czasie i tutaj o okolicznych jeziorkach, no ale tak jak teraz ma, że tak powiem, 17 stopni, no to jest duża różnica temperatur, szok termiczny i to jest, mówię, już nie będę się w lekarza bawił, ale często, gęsto no jest przykry, oby jeżeli jest to na miejscu schronionym, zabezpieczonym przez ratowników, nie ma roku, żeby ratownicy, że tak powiem, w takiej sytuacji, że tak powiem, gdzie zawodził układ krążenia, żeby ratownicy, że tak powiem, nie udzielali pomocy i człowieka nie holowali do pomostu czy tam gdzieś do brzegu.
6: Co jest główną przyczyną niebezpiecznych zdarzeń nad wodą? To właśnie ten alkohol?
7: No, tych punktów, mówię, nie chciałbym zanudzać. Tych punktów jest dosyć sporo. Drugim takim, no jest, no, nie mówię alkohol, ja mówię, że dzisiaj środki, że tak powiem, dopingowe, różne, są różnej maści, różnego, że tak powiem, różnej, jak powiem, agresywności, różnym stopniu, że tak powiem, zniewalania człowieka. To jest główny, że tak powiem, problem naszych, że tak powiem, tych nieszczęść nad wodą. No a drugi, no to mówię, to jest lekceważenie własnego zdrowia i szarżuje się własnym zdrowiem, waszym życiem. Tak jak powiedziałem, nie ma roku również, żeby nie było utonięcia, tak jak w ubiegłym roku mieliśmy dwa utonięcia. Jedno rzeczywiście było utonięcie, a drugie po sekcji zwłok się okazało, że to był klasyczny zawał, który, że tak powiem, doprowadził do tego, że człowiek został w wodzie na stałe. Także tutaj mówię o tych wysokich temperaturach, nie będę się zanudzał, ale tu trzeba o tym pamiętać. No i rozsądnie, ja mówię, że nad wodą trzeba być, wszędzie trzeba być trzeźwym, a szczególnie nad wodą, to nie chodzi o to, że nie że ktoś tam użyje, powie, że on jest trzeźwy, ale chodzi o to, żeby trzeźwo, że tak powiem, na świat patrzeć i trzeźwo się zachowywać.
6: Jak prawidłowo powinno się schłodzić ciało przed wejściem do wody w upalny dzień?
7: Proszę Państwa, no rzeczywiście przy nagrzanym ciele, że schodzimy z pomostu albo gdzieś z plaży i rzeczywiście będąc nad wodą, żeby nie wejść do wody, no to byłby grzech. Proszę Państwa, trzeba schłodzić, trzeba po prostu spryskać najpierw klatkę piersiową, wchodzić od razu, nie skakiwać do wody, schodzić do kolan właśnie, chociaż do wysokości kolan i tutaj się nachylić, spryskać twarz, schłodzić twarz, szczególnie tył głowy, kark, plecy, no najlepiej. Nie jest to, że tak powiem, przykra sytuacja, jeżeli ktoś obok i weźmie nas schlapie. To mówię, to tylko dla zdrowia. Może to pierwsze te kropelki są, że tak powiem, niesympatyczne, ale mówię, trzeba schłodzić, obniżyć temperaturę ciała, ile się tylko da, żeby, mówię, być w pobliżu temperatury, ciało, żeby miało temperaturę, no, blisko temperatury wody, przepraszam.
6: Jak się zachować w przypadku skurczu mięśnia podczas pływania? Bo takie sytuacje podczas pływania też mogą się zdarzyć przecież.
7: No proszę Państwa, jeżeli ktoś ma, tak powiem, już przykurcze ciała, wie najlepiej sam, no ale tutaj jeżeli rzeczywiście gdzieś jesteśmy nad wodą czy na wodzie, a złapie nas przykór, czy skurcz, jak to niektórzy mówią, no to mówię, a gdzieś jesteśmy blisko kąpieliska, blisko, jak, gdzie ludzie przybywają, ręka do góry, rękę nad głową wymachiwać, ktoś może zauważy i podejść i, że tak powiem, scholować najbliższego brzegu. Nie próbować się szarpać, bo to się po prostu ten ból zmaga, po prostu odpuścić na tyle, ile można i po prostu ręka nad głową wzywać pomocy.
6: A co robić, gdy zobaczymy tonącą osobę? Jak powinniśmy się zachować w pierwszej kolejności?
7: Proszę Państwa, przy każdych pokazach, przy każdych spotkaniach z dorosłymi, z dziećmi, z młodzieżą mówię, że nawet samo wezwanie, bo niektórzy, szczególnie dorośli, boją się, że tak powiem, udzielać pomocy. Samo wezwanie już, te wykręcenie numeru 112 i wezwanie pomocy, że ktoś jest na ulicy, czy ktoś jest w wodzie, zachowuje się, że tak powiem, nie tak, jak się powinno zachowywać, no to mówię, to już jest pomoc. Natomiast jeżeli w wodzie, jeżeli zobaczymy rzeczywiście, że gdzieś tam ktoś się podtopił, no to do najbliższego pomostu, do najbliższego brzegu. No i jeżeli stwierdzimy, że osoba że tak powiem, nie oddycha, no to spróbujemy w ten sposób, czyli takie namiastki resuscytacje, czyli nagniatanie klatki piersiowej, ale po wyjściu z wody, jak ktoś jest nieprzytomny, no to pierwszy my, jak ratownicy, przypominamy, że najpierw przechylić osobę na bok, jeżeli się uda, żeby wylać wodę, bynajmniej z ust tutaj, i w ten czas 5 wdechów, czyli nachylić się nad osobą i 5 wdechów. I mówię, często, gęsto, jeżeli to jest tylko przytopienie, jakieś tam krótka utrata przytomności, najczęściej ludzie już po takiej interwencji, ludzie wracają. To znaczy, że odzyskują oddech, no szybko i przytomność. No a później, no to zostało, proszę Państwa, czyli namiastki resuscytacji 30x2, czyli 30 uciśnięć dla osoby dorosłej na głębokość 4-5 do 6 cm. Jeżeli ktoś mówi, a jeżeli żebra połamie, no proszę Państwa, jeżeli będziemy udzielali pomocy, a gdzieś po drodze rzeczywiście żebra będą trzeszczeć, no ale jeżeli osoba wróci, czyli osoba, że tak powiem, przywrócimy czynności życiowe, no to osoba, te żebra się zrosną. A jeżeli będziemy robili to dobrze, po prostu i nieskutecznie, no to ktoś z rodziny, ktoś ze znajomych może nas opuścić. Czyli trzeba robić, i mówię, a tym bardziej nasi wszyscy ratownicy, którzy są i społecznie, a szczególnie ci, co pracują na kąpieliskach, są ubezpieczeni, także od tego tytułu, że tak powiem, też jeżeli dojdzie do jakichś tam urazów przy udzielaniu pomocy, no to ratownicy nie ponoszą konsekwencji, a zresztą i tak jest przyjęte i przepisy mówią wyraźnie, że udzielamy pomocy, a będzie jakiś tam uraz, no to mówię, to jest zdarzenie, ale życie ludzkie jest, że tak powiem, bezcenne i to jest najważniejsze, żeby człowieka ratować.
6: Utonięcia to już najgorsze, co może być, ale poza utonięciami, takie niebezpieczne zdarzenia, jakie miały miejsce w ubiegłym roku, pamięta pan?
7: Przykro mówić, wracamy do początku dzisiejszego naszego spotkania, czyli nieprzestrzeganie tych podstawowych, że tak powiem, zaleceń naszych ratowników. Lekceważenie własnego życia, lekceważenie własnego zdrowia i mamy, no nie będę się za dużo powtarzał, prowadzi to do nieszczęścia, że kogoś nam w rodzinie może zabraknąć. W apteczce, na każdym kąpielisku, no apteczki są, my nie jesteśmy, nasi ratownicy nie są lekarzami, no ale KPP mają, że tak powiem, czyli te takie podstawowe przygotowanie medyczne jakieś tam mają. No i, że tak powiem, na początek najgorsze są, że tak powiem, drzazgi z pomostów. Tutaj często, gęsto, nawet i w tym roku już tam ratownicy już, że tak powiem, mieli z tym do czynienia. Natomiast, no mówię, otarcia, skaleczenia najgorsze właśnie przez bieganie po pomostach, często, gęsto, później nawet dochodzi do poważniejszych urazów. A no to mówię, no przez ludzką nieuwagę, ludzką, że tak powiem, takie lekceważenie, no mamy czasami to przykre zdarzenia. No proszę Państwa, nie ma roku, żeby nasi ratownicy nie wzywali karetki. I jeżeli karetka przyjeżdża i zabiera pacjenta z kąpieliska, to znaczy, że wezwanie było słuszne. Ratownicy, dopóki dadzą, mogą i mają przygotowanie, próbują, że tak powiem, swoich możliwości i ratują ludzi. Natomiast jeżeli już rzeczywiście sytuacja jest poważniejsza, często gęsto, no nie ma roku, żeby karetka nie przyjeżdżała czy na jedno kąpielisko, czy na drugie. Ale dzięki temu no, ludzie żyją. No, mamy kilka osób, że tak powiem, czy kilkanaście osób rokrocznie uratowanych, którzy tak cieszą się życiem.
6: I aby tak było, aby wszyscy mogli bezpiecznie wypoczywać nad wodą i na wodzie i
7: korzystać,
6: cieszyć się tą wodą.
7: Korzystać, jak powiem, z dobroci natury, jakim są Mazury, czyli dużo zieleni, dużo wody. I mówię tylko, proszę pamiętać, że i dużo słońca, tylko proszę pamiętać, że wszędzie potrzebna jest rozwaga, no i trzeźwe myślenie w każdej sytuacji. Ja dziękuję bardzo, życzę słonecznego wypoczynku nad naszymi wodami i w naszych wodach.
6: Ja dziękuję również serdecznie. Naszym gościem był dziś Zygmunt Kisielewski, prezes Mrągowskiego Oddziału WOPR. Dziękuję.
7: Dziękuję.
0: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
9: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
10: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
2: Sponsorem programu jest Globmetal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
9: Przed mikrofonem Agnieszka Pędzik. Dzień dobry. Poranek w Mrągowie przywitał nas ładną pogodą, sprzyjającą podróżowaniu i biomet jest korzystny. Wychodząc z domu, pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych, bo poranne słońce może Was razić za kierownicą. Przez Mrągowo przejedziecie bez większych utrudnień, ruch jeszcze niewielki, szerokiej drogi.
2: Sponsorem programu był Globmetal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
11: To już wtorek, dzisiaj 23 dzień czerwca i to już w pół do siódmej. I to już ten moment, kiedy warto brać się za ten dzień i nie tracić ani minuty. Za chwilę szansa, żeby zgarnąć torbę Meloradia. Waldek Darłak, dzień dobry, hej! Podkręcamy tempo w Melo.

wstać po pierwszym dzwonku budzika to naprawdę sukces. Jeżeli już jesteście na nogach, to świetnie, zaczęliście dzień naprawdę dobrze. No to teraz czas się tym pochwalić i zgarnąć przy okazji torby Meloradia. Taki merch mam dla was, taki prezent czeka. Dzwońcie, bo ja też czekam. 321-321-777. Co u was, jakie plany na ten wtorek? Czujecie lato? Czy jeszcze nie myślicie zupełnie o wakacjach? Dajcie znać, czekam, czeka torba Meloradia. Na wakacjach przyda się wam na pewno. Ale przed wakacjami też. Dzwońcie jak najszybciej. 321-321-777 i zgarniajcie Melotorbę.

0: Sorry, Papi Topic w Melo. Cześć Dorota, hej, hej.
1: Cześć.
0: Cześć, siemanko. Dorota, jak znajomi mogą do ciebie mówić?
1: Dora.
0: Dora, czy ja mogę mówić Dora?
1: Jasne.
0: Cześć Dorota, to ja jestem Waldek Waldi. Mów jak chcesz, ale mów koniecznie, co tam u ciebie dzisiaj.
1: A więc szybciutko mknę do pracy, zrobię wszystko, co mam zrobić na dzisiaj w planach, potem szybciutko wracam do domu i rozkładam mój duży basen i mam nadzieję, że już dzisiaj wieczorem do niego wskoczę.
0: Wow, no to się szykuje naprawdę ekstra fajny wtorek, tym bardziej, że pogoda będzie idealnie basenowa. Słuchaj, też mam coś idealnego dla ciebie teraz, uwaga. 3 szoty w Melo. Grają dla ciebie teraz 3 szybkie pytania. Winogrono czy malina?
1: Malina.
0: Domówka czy klub?
1: Domówka.
0: Teraz uważaj, Dorota. Dora, wolałabyś zostać wróżką czy kosmitką?
1: Wróżką.
0: Niech tak będzie. A dla ciebie melotorba. Pakujemy, wysyłamy. Baw się dobrze dzisiaj na tym basenie. Czuję, że to będzie naprawdę mocne otwarcie basenowego sezonu. Cześć Dora, pa hej. 3 szoty w Melo. Podkręcamy tempo w Melo Radio dzisiaj od samego rana, we wtorek. A co u was, jak się dzień zapowiada? Co tam się u was dzisiaj szykuje, albo jak wy się szykujecie na ten wtorek? Dajcie znaka, czekamy w Melo i podkręcamy tempo. Teraz Gibbs, no to musi być dla tych, którzy teraz ruszają właśnie gdzieś przed siebie. A może i do pracy, a może na basen o tej porze? Za 15.07.

0: Dredgel, Fridge from Desire w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo od samego rana dzisiaj we wtorek dla was. No to co, newsy będą już za chwilę. Marcin gotowy.
1: Zgadza się, jestem gotowy, a w nich będzie m.in. o śmierdzącym kwiatku.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Kygo, Kylie Griffin, You Save My Love, Melo. Dobra, słuchajcie, na razie można wziąć głęboki oddech, poczuć ten wtorek. A jak to będzie pogodowo dzisiaj, to już za chwilę o tym w Melo. Za 6 minut 7:00.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: To super weekend z znajomymi, Grillek i później Żużel.
4: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
3: Super, fajnie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurczybydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju.
4: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
5: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
4: No racja, on lubi w technologię.
5: No lubi, lubi.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los!
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise. Sunrise. Sunrise. Sunrise.

0: Kiss FM. Pogoda.
1: Ładny zapowiada się dzień ojca w Mrągowie. Słońce nad miastem wstało 3 minuty po czwartej, a zajdzie 10 minut po 21. Choć za oknami jeszcze trochę chmur, to jak wynika z prognoz synoptyków, dziś słońce będzie królowało na niebie. 14 stopni, tyle o poranku pokazują termometry w Mrągowie. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy dziś 24 stopnie. Wiatr przeważnie wiać ma słaby.
2: Uwaga, bo to już prawie siódma. Newsy Melo Radia teraz i Marcin Sikora.
3: Potężne burze z gradem i ulewami przeszły przez południowo-wschodnią Polskę. Najmocniej dały się we znaki na Podhalu i Podkarpaciu. Skutek: zalane ulice i piwnice, zatkane odpływy i studzienki kanalizacyjne, powalone drzewa i setki interwencji straży pożarnej. Trwa usuwanie i szacowanie szkód. 45-letni górnik zginął w kopalni Murski Staszic w Katowicach. Pracownika przygniotła kamienna bryła. Poinformowała o tym Polska Grupa Górnicza, do której należy zakład. Zakwitnięcie dziwidła olbrzymiego we Wrocławiu nastąpi lada dzień. W ogrodzie botanicznym trwają już wielkie oczekiwania i przygotowania. Ten nietypowy kwiat kwitnie bardzo rzadko, wybarwia się na purpurowy kolor i wydziela zapach padliny. Mimo to potrafi przyciągnąć tłumy, mówi dyrektor ogrodu botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego Zygmunt Kącki.
4: Mamy sensację, z której bardzo się cieszymy.
3: Dziwidło jest zwane najbardziej śmierdzącym kwiatem świata.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Najbardziej, szczerze mówiąc, to lubię powiedzieć wam dzień dobry z samego rana. Można wziąć oddech, dzisiaj u nas pachnie pięknie. No i energetyczną muzę mamy dla was. Gdy inni gadają, my już gramy. Baldek, Marcin, Daria.

Cranberry Trips w Melo Radio. Dzięki, że jesteś. Dzięki. Super, że jesteście razem z nami dzisiaj od samego rana. Super, że taki fajny dzień się zaczyna. I super, że w takiej formie jesteście, bo dzisiaj jest dzień olimpijski. Słuchajcie, i trzymamy kciuki za to, żebyście po prostu no na medal jak zawsze działali od samego rana w waszej ulubionej dyscyplinie, czyli w porannym wstawaniu. Anima, Eliza i Beth Angel w Melo. Tak gramy teraz i podkręcamy tempo. I już 13 minut po 7:00.

0: Jason Derulo w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo od samego rana we wtorek. Słuchaj, jest coś, co cię tak totalnie rozłożyło, rozwaliło ostatnio? Taki, wiesz, jakiś widok albo info?
1: Najbardziej to mnie rozwaliły upały.
0: To też, dobra. A niektórych to ceny mieszkań, słuchajcie, bo kto szukał, to wie, że na przykład w dużych miastach w Polsce to trzeba nawet i okrągły milion położyć za mieszkanko. Podobną kwotę można wydać nieco w inny sposób i też znaleźć sobie fajne lokum.
1: Wiadomo,
0: i
1: że no wydać właśnie milion można na różne sposoby.
0: No, ale wiesz, na to jakieś fajne miejsce na świecie. Mhm. Można sobie kupić na przykład całą wyspę w Finlandii, słuchaj, w okolicy takich kwot właśnie.
1: Tylko tam zimno chyba, nie?
0: Tak bardzo. No, wiesz, no, marudzisz. Albo za gorąco, albo za zimno.
1: No to właśnie, jak to tak pomiędzy,
0: tutaj.
1: No.
0: Pomiędzy to chyba nie ma. W cenie, słuchaj, tej wyspy jest prywatna plaża i dwa domki. I nawet,
1: fajnie,
0: żeby ci ciepło było, to fotowoltaikę tam założyli.
1: O, jak fajnie, super.
0: No, a najfajniejsze jest to, że ludzie szukają i nawet za nieco ponad 100 koła w polskich złotych można znaleźć coś podobnego, no. I plus jest taki, że sąsiada brak i wszędzie masz blisko. Znaczy, wszędzie do niczego.
1: Wyprowadzam się do Finlandii.

0: Bazaj Magnetic w Meloradio i taki numer robi nam dzień dzisiaj od samego rana. Wtorek, mamy 23 dzień czerwca. Jak się spieszycie, na 8 musicie gdzieś zdążyć, to spokojnie, jeszcze trochę czasu macie. No nieco ponad pół godziny, bo prawie w pół do 8.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: to promocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Autopromocja. Reklama. Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
2: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg.

0: Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
2: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

Sofia Loren, DJ Remo i Tymek w Melo Radio we wtorkowy poranek. Za 18 minut będzie godzina 8. Słuchajcie, randki w sieci, znany wam temat? Wiadomo, z aplikacji randkowych korzystają codziennie miliony ludzi na świecie. Jedni uważają, że randki w necie to nie najlepszy sposób na szukanie partnera na stały związek, ale z drugiej strony na coś krótszego, czemu nie? Natomiast co ciekawe, część użytkowników przyznaje zupełnie szczerze, że na takim randkowaniu w sieci spędza więcej czasu niż na oglądaniu ulubionych seriali. To ciekawe. Justin Bieber, Nicki Minaj, Melo teraz.

0: Fire, Fire, prosto z 30 Beloradia. Właśnie ten numer dla was tuż przed ósmą. Już niedługo po ósmej zabawa, gotowi na wszystko. Już się szykujcie na merch, który mamy dla was do zgarnięcia. Będą skiety i melotorba. To wszystko już niedługo, ale wcześniej Marcin gotowy i newsy w Melo.
1: A w nich będziemy mówić o tym, kto już dostał się do 1/16 finału Mistrzostw Świata.
2: A już o ósmej zagramy
0: John Summit i Chainsmokers All The Time. Cały czas tak podkręcamy tempo w Melo Radio za 8 minut 8.
2: Melo Radio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
3: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
4: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
2: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Melo Radio.
3: Iga Dudziuk.
4: I Mikołaj Kujawiński.
2: M to muzyka.

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Drobne detale czy ogromne zmiany. Z Plikomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy. Szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie. Tylko 289. Sprawdź na Plikomarsze.pl. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
10: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
11: Została nam już tylko apteczka.
10: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
11: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
10: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
12: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
10: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
12: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
13: Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
19: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
14: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na Castorama.
6: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan Zdunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
3: Kup golarkę Philips S7882 wyposażoną w technologię Skin IQ, która redukuje tarcie na skórze w zestawie ze stacją czyszczącą za 499 zł lub w wygodnych ratach. RRSO 0%.
2: Mediamarkt. O reklamie.
20: Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.
21: Sponsorem programu jest Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
22: Większego ruchu o tej porze możecie się spodziewać na drodze od strony Marcinkowa i na Olsztyńskiej. Miejscami trzeba zdjąć nogę z gazu. Chwilę poczekacie też na Lubelskiej, Kolejowej czy Brzozowej. Na Wojska Polskiego i Mrągowiusza zwolnicie, podobnie na zachodniej obwodnicy Mrągowa. W Rynie uważajcie na Zamiejskiej. Trwa remont i tam mogą być utrudnienia.
21: Sponsorem programu był Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
20: Pogoda.
22: Na pogodę w Mrągowie nie powinniśmy dzisiaj narzekać, ma być przyjemnie ciepło. Termometry maksymalnie będą pokazywać 24 stopnie, może 25, a już teraz pokazują 16 stopni. Za oknami sporo słońca, idealna aura na poranny spacer. W ciągu dnia także dużo słońca będzie nad naszymi głowami. Chmury na niebie mogą się pojawiać, ale raczej słońca nie zasłonią. Wiatr przeważnie wiać ma słaby.
23: To już prawie ósma. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
24: Donald Trump ostrzega sojuszników. Kraje europejskie powiedziały, że nam nie pomogą z Iranem. My też możemy im tak powiedzieć i być może to zrobimy. Norwegia pokonała Senegal 3-2, tym samym Skandynawowie zapewnili sobie awans do 1/16 finału. Podobnie jak Francja, która wygrała z Irakiem 3-0, to oczywiście na piłkarskich mistrzostwach świata. Do 1/16 zakwalifikowała się już także Argentyna, która zwyciężyła w meczu z Austrią 2-0. Algieria wygrała z kolei z Jordanią 2-1. Poznań hucznie obchodzi rocznicę buntu robotników sprzed 70 lat. Chodzi o wydarzenia z czerwca 56 roku. Będą spektakle, koncerty, wystawy i spotkania z uczestnikami strajków, mówi Patryk Pawełczak z Urzędu Miasta.
25: Być może jest to ostatnia szansa przy takiej okrągłej dacie, żeby na własne oczy móc zobaczyć, porozmawiać.
24: W wydarzeniach poznańskiego czerwca zginęło kilkadziesiąt osób.
20: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
23: Od rana dzisiaj rozkręca się wtorek, a my podkręcamy tempo tak, żeby łatwiej wam ze wszystkim dzisiaj poszło. Jak pójdzie w zabawie, gotowi na wszystko? Za chwilę się przekonamy. Bartek, Marcin i Daria. Siema, hej, jest ósma.

0: Alan Walker, Eva Max w Mel Radio. Podkręcamy tempo we wtorek rano, 12 minut po godzinie 8. Mamy dla was też fajny merch do zgarnięcia. Są skiety Mel Radia. Bardzo fajne na wakacje i na taki letni sezon. Melotorba też jest, spakujecie do niej sporo. No i jest szansa, żeby zgarnąć takie nagrody. Dla was czekają. Trzeba dzwonić do nas już teraz.
1: Tak, bo jest też numer telefonu 321-321-777. 321-321-777.
0: Dwie osoby mają szansę, czekamy teraz. Za chwilę zaczynamy naszą zabawę. Gotowi na wszystko. Dzwońcie jak najszybciej.

0: I found you i Switch Disco. Podkręcamy tempo w Melo Radio. 17 minut po godzinie 8 już mamy. I mamy ich.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Dzisiaj razem z nami Maria. Cześć Maria.
2: Cześć.
0: Cześć. Jeszcze masz luzik, nie? Tak do 9.
2: Do 9, tak.
0: A potem co?
2: Potem zaczynam. Potem loguję się do pracy w korpo i 8 godzin przed komputerkiem.
0: Dasz radę, spokojnie. Maria, jesteśmy z tobą. Trzymamy kciuki. I jest też Bartek z nami. Cześć Bartek, hej, hej.
3: Witam was serdecznie, witam.
0: Cześć, cześć, cześć, cześć, jak oficjalnie Bartek. Bartek, to chyba z jakiegoś samochodu do nas przemawiasz. Skąd ty dzwonisz, gdzie ty jesteś?
3: No jestem w najbardziej zakorkowanym mieście w Polsce, czyli w waszym ukochanym Poznaniu.
0: Pozdrawiamy. Dobra, słuchajcie, to mamy tak, zabawę gotowi na wszystko, mamy dwa pytania i są oczywiście fajne prezenty, merch do zgarnięcia, skiety Meloradia za dwie dobre odpowiedzi, za jedną melotorba. I teraz najważniejsza zasada tej zabawy jest taka, że kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Czy to jasne? Możemy zaczynać?
3: Oczywiście.
2: Tak.
1: Gotowi na wszystko.
0: No to uwaga, pytanie numer jeden dzisiaj. Co to jest niacyna? Czy to jest kwas foliowy, czy witamina B3?
3: Bartek.
2: Maria.
0: Bartek pierwszy, słuchamy Bartka.
3: Ale jeszcze raz pytanie, co to było, że to?
0: No tak, to się nie będziemy bawili.
4: Nie.
0: Bartek.
3: Dobra, to odpowiedź, odpowiedź A.
0: Bartek, powiem ci, że rozłożyłeś.
2: Nie. To ja, Maria z tej strony, ja mam odpowiedź, to witamina B.
0: A, Maria wiedziała. Słuchaj, Maria nie pyta, no, w jakim korpo pracujesz. Ja nie wiem, co z tym zrobić tutaj fantem. Bartek położył mnie totalnie.
2: Tak, jest powiązany.
0: No, to co, komu przyznajemy punkt? Marcin?
4: Przyznajemy punkt...
3: żeby nie było.
4: Nie Bartkowi.
2: Remis.
0: Remis. Nie, słuchajcie, nie. Dzisiaj to się rozjeżdża. Nie, słuchajcie, Marcin mówi nie. Jak Marcin mówi nie, to ja nie chcę mu podpaść. Punkt dla Marii, rozumiem, tak?
4: Tak,
0: ale
4: zgadza
0: Bartek,
4: się.
0: Bartek, podoba mi się twój sposób kombinowania. Jestem z tobą, słuchaj. Dobra, jest jeszcze drugie pytanie. Uwaga, dzisiaj dzień wędkarza, więc pytam, jaką rybę łatwiej jest złowić? Pstrąga czy złotą rybkę?
3: Bartek.
0: Bartek.
2: Maria.
0: No, Bartek, odpowiadaj.
3: Ja sam jestem
0: wędkarzem,
3: więc na pewno to będzie pstrąg.
0: Dobrze!
4: No.
0: Brawo! Dobrze.
4: W końcu jest Bartek. Remis. 1-1.
0: Jest remis sprawiedliwie. Bartek, ale jak ty jesteś wędkarzem, to ty nie mów, że żadnej złotej rybki jeszcze nie złapałeś?
3: Mam moją żonę w domu i dwie córki, więcej nie potrzebuję.
0: Dobrze, bardzo dobra odpowiedź. Słuchajcie, jak on kombinuje, żeby było dobrze. Po jednym punkcie dla was oczywiście Bela Torba wysyłamy, pakujemy i do Marii, i do Bartka. Było bardzo fajnie. Dzięki wam, trzymajcie się.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko w Melo Radio.
0: A my codziennie rano w Melo sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko. Kolejna szansa się wykazać już jutro. 20 po 8.

to cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Gibbs w Meloradiu. Podkręcamy tempo prawie w pół do dziewiątej. Mamy, czujecie to, no nie? Czujecie to? Jaka dobra passa dzisiaj u was? No niech to trwa nadal. Już za chwilę ten Diablo w Melo. King of my castle. Urzel też będzie z hitem Moving to the Sun. To za chwilę.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
3: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
2: Świetnie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki.

0: Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
1: Jak tak, to Allegro. Karczewski Farby zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Dekoral tynk silikatowo-silikonowy biały 25 kg, tylko 185 zł. Multimetal, wodorozcieńczalna farba do metalu 2,5 litra, gotowe kolory tylko 135 zł. Spiesz się, promocja trwa do 26 czerwca. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Kaufland jest fresh.
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
8: fresh. Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
13: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
14: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
15: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie.

Bawy, lecę, bo chcę. W Melo Radio tak podkręcamy tempa. Najważniejsze to, żeby robić to, co chcecie i to, co lubicie. Najnowsze badania pokazują, że ludzie w Europie wolą wydawać więcej pieniędzy na podróże i dobre jedzenie, a także spotkania ze znajomymi, niż na nowe technologie. I to jest chyba dobry kierunek, bo to oznacza, że kasę zamiast przeznaczać na nowy telefon, streamingi i wszystko to, co z technologią się kojarzy, lepiej jednak stawiać na prawdziwe doświadczenia i kontakt z drugim człowiekiem. No i to brzmi podbudowująco. Za 18 minut 9 będzie w Melo, ale Farben już teraz.

0: Better Times, Robin Schulz i najlepszy drop nowych hitów, jaki mamy dla was w Melo Radio. Mamy też newsy.
1: Tak, a w nich będą rekordziści w wystawianiu L4. Lekarze mają teraz problemy.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Sorry Father, I Think About Us. Tak, zagramy już niedługo, gdy inni będą gadać, a wcześniej sprawdzimy dla was też prognozę pogody na wtorek w Melo za 9:09.

0: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie Twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Skuter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
6: Potrzebujesz samochodu, który nadąży za Twoim tempem życia? Poznaj BMW X1, wszechstronnego SUV-a premium, który łączy nowoczesne technologie, komfort i pewność prowadzenia każdego dnia. Teraz możesz jeździć nowym BMW X1 już od 840 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. To doskonały moment, aby przesiąść się do BMW i cieszyć się radością z jazdy bez kompromisów. Zapytaj o szczegóły już dziś. Dealer BMW Stunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
7: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
8: Po reklamie.

0: Olsztyńska, Brzozowa i Kolejowa, to tu w Mrągowie musicie się liczyć z przymusowymi postojami. Spory ruch jest na Kiuli Skłodowskiej i Mrągowiusza, ale większych zatorów nie widać. Zwolnić trzeba przed rondem Dzieci Wojny, no i na skrzyżowaniu zachodniej obwodnicy Mrągowa i Leśnej Drogi też zdejmiecie nogę z gazu. Jedźcie bezpiecznie. Ładnie za oknami w Mrągowie i według prognoz synoptyków słońce będzie nam towarzyszyło przez cały dzień. Jeśli zrobi sobie przerwę, to krótką i tylko na chwilę schowa się za chmurami. Na termometrach prawdziwie letnia temperatura już teraz jest w okolicy 17-18 stopni. Po południu słupki rtęci przekroczą 24 stopnie. Idealna pogoda, by się wybrać na rower czy pobiegać, ale pamiętajcie, by zabrać ze sobą butelkę z wodą.
1: To już prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: Trzej lekarze z Wielkopolski wystawili w ubiegłym roku prawie 57 tysięcy zwolnień lekarskich. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wszczął wobec nich postępowania wyjaśniające. Chce zweryfikować, czy nie doszło do nadużyć. Teraz maksymalne ceny paliw. Nie więcej niż 5,98 zapłacimy dziś za litr benzyny 95, a za litr diesla 6,11. Finał za 6 lat, start najdalej za 3 miesiące. Rusza budowa portu Polska, który ma być nowym centralnym lotniskiem skomunikowanym z resztą kraju siecią szybkiej kolei. Na początek fundamenty, zapowiada pełnomocnik do spraw tej inwestycji Piotr Malepszak.
3: Ta część związana z palowaniem kilkudziesięciu hektarów i wbiciem 8200 pali o różnej długości.
2: Pierwsze samoloty mają wystartować z nowego lotniska w Baranowie w 2032 roku.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Od rana podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek, Marcin i Daria. Teraz także Sony Fodera, czyli jedna z gwiazd tegorocznego Sunrise Festival. Bilety oczywiście wygrywacie w Meloradiu. Jest 9:00.

Lato wjechało, wtorek też, aby podkręcamy tempo w Melo. 12 minut po 9. No a jeśli chodzi o ten wtorek, dzisiaj 23 dzień czerwca, pamiętajcie, dzień wędkarza, ale także dzień olimpijski i to chyba najważniejsza okazja, dzień ojca dzisiaj. O tym szczególnie pamiętajcie, o czym jeszcze powinniście, już za chwilę więcej w Melo wam opowiem. Bibi Rexha i David Guetta wcześniej i Sad Girls w Melo. 12 minut po 9.

Lokacja Strada i Trips, Close Your Eyes w Meloradiu. Można na chwilę przymknąć oczy i wyobrazić sobie swoje wymarzone, wyjątkowe wakacje. Macie już plany na lato? Pamiętajcie, że w samym środku wakacji bawimy się razem na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Nie przegapcie takiej okazji do dobrego melo. Na tym wydarzeniu pojawią się tysiące fanów muzyki elektronicznej. Też możecie tam być, a swoje sety zagrają m.in. Afrojack, Urzel, Paul Van Dyke, Sebastian Ingrosso i James Hype i wielu innych, bo line-up naprawdę długi i bogaty. I to wszystko w weekend od 31 lipca do 2 sierpnia. Będziecie mieli szansę sprawdzić, czy wolicie zachód, czy wschód słońca przy najlepszej muzie. Ten klimat poczujecie u nas już w piątek, bo od 21 na naszej antenie Sunrise On Air. I dobra wiadomość jest taka, że mamy dla was bilety na Sunrise Festival. Słuchajcie uważnie, Meloradia, bilety już wkrótce.

0: Modelki i włodarski lubią się jak lata, no a kto nie lubi lata? Ja przynajmniej jak tak przez chwilę zacząłem się zastanawiać, to wśród swoich znajomych nie mam kogoś, kto by powiedział, nie, wolę jednak zimę na przykład. W lecie dzieją się w końcu wyjątkowe, fajne rzeczy, o których teraz możecie sobie porozmyślać, zwłaszcza jak siedzicie w pracy. Magic System w Melo już za chwilę będzie magicznie. Magic in the Air prawie w 9:30 w Melo.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
4: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
5: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Mujnowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Uwaga, tylko do końca czerwca wybrane mieszkanie już od 6100 zł za metr kwadratowy. Sprawdź szczegóły na mujnowo.pl. Osiedle Mujnowo. Bezpiecznie i zdrowo.
6: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
7: Przyciąga spojrzenia, zachwyca charakterem. Nowe BMW X2 to SUV coupe dla tych, którzy lubią wyróżniać się na drodze. Dynamiczna sylwetka, nowoczesne technologie i sportowy charakter zamknięte w wyjątkowej formie. Teraz BMW X2 dostępne jest już od 980 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. Poznaj BMW X2 i przekonaj się, że wyjątkowy charakter może być bliżej niż myślisz. Odwiedź BMW Zdunek i poznaj szczegóły oferty. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
0: Po reklamie.

0: Eric Prydz w Melo Radio. Podkręcamy tempo. No jest fajnie, przyznacie sami. Jest fajnie, ale może być jeszcze fajniej, jak wpadnie wam szybka kasa w kieszeń. 200 są do zgarnięcia dla was. Czekamy na wasze super odjechane pomysły, na co wydacie te pieniądze. Marta?
1: Bardzo bym chciała wybrać się na nocnego tripa, gdzie na pewno na głośnikach by był git z piosenką Win.
0: Magda, twój pomysł?
2: No, spontaniczny wyjazd nieznany.
0: Te wakacje, lato to chyba jednak uskuteczniają taką opcję, żeby gdzieś po prostu pojechać. A wy jaki macie pomysł? Na co wydacie szybką kasę od Meloradia? Szybko wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znać i szybko możecie mieć te pieniądze, bo one od razu będą u was, szybka kasa do wydania od ręki dla was. Pochwalcie się jakimś fajnym pomysłem. Czekamy.

0: Bledka i Tańcz, Tańcz. To jest bardzo fajna propozycja i przy okazji propozycja do 30 Meloradia. Można głosować na meloradio.pl. Słuchajcie, no dajcie sobie szansę na fajne wtorkowe przedpołudnie. Siema, Adi.
1: No siemanko, z Bledką to ja bym wszystko zrobił, słuchaj. Tańczyć też bym
0: tańcz, mógł, tańcz, tańcz.
1: Dokładnie, dokładnie tak.
2: A już o 10 zagramy
1: Andy Dust, Caris i Zakuria w Meloradio.
0: Tak, będzie już za chwilę, a ja będę znów jutro od w 6:30, także bądźcie też.
1: I z pozytywną energią, tak, to wszyscy będziemy mieli od razu lepszą środę. Środa, mały piątek.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Powiem dla kolegów, jesteśmy zleceni właśnie po tańcu pracy, więc taki obiadek się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
0: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
5: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Traffic.
6: Jeszcze kilka dni mogą potrwać utrudnienia na drodze krajowej numer 59 Mrągowo-Rozogi. Tam z powodu robót drogowych wprowadzono ograniczenia prędkości oraz ruch wahadłowy. Na wahadło natkniecie się też na drodze powiatowej Dłużec-Piecki i lokalne utrudnienia mogą być też w samych Pieckach na 59. W Mrągowie pogodnie, słonecznie. Synoptycy prognozują jedynie krótką siestę dla słońca w okolicy południa, a potem jego wielki powrót. Szykuje się piękna druga połowa dnia. Słupki rtęci w termometrach pokazują teraz 21 stopni, a po południu poszybują do 24 stopni. Jutro ma być jeszcze cieplej. 25 stopni mają pokazywać maksymalnie termometry w Mrągowie i na brak słońca nie powinniśmy narzekać.
0: To są newsy Meloradia Mrągowo.
6: Agnieszka Pędzik. Szpital w Mrągowie z nowoczesnym sprzętem do walki z chorobami serca. Placówka kupiła nową aparaturę dzięki środkom z KPO. To m.in. aparaty USG i EKG, kardiomonitor i bieżnia wysiłkowa. Kupiono też kardiologiczne łóżka, materace przeciwodleżynowe czy podnośnik pacjenta. Sprzęt trafił na oddział chorób wewnętrznych oraz do poradni kardiologicznej. Teraz wracamy do ważnej informacji ze świata sportu. Mrągowia spadła do okręgówki. Miałaby jeszcze szansę na baraże, gdyby Stomil Olsztyn awansował do trzeciej ligi, ale tak się nie stało. Mówi sekretarz klubu MKS Mrągowia Mrągowo Przemysław Witkowski.
7: Mrągowia naprawdę w czwartej lidze pokazała bardzo dużo. Z Mrągowy zawsze się każdy liczył. Mrągowy to marka. Ja myślę, że podejmiemy temat i weźmiemy się w garść. Zrobimy wszystko, żeby jak najszybciej po tym jednym sezonie wrócić do czwartej ligi.
6: Żółto-czarni przez niemal 30 ostatnich lat grali w ligach trzeciej i czwartej. A przypomnę, że z rozgrywek drużynę seniorów wycofał Kłobuk. Powód to problemy kadrowe, organizacyjne i finansowe. Istotną kwestią jest też brak stadionu. Od ponad roku klub zmuszony jest organizować mecze poza miastem.
8: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
9: Nad Polskę nadciągają ekstremalne upały. W weekend w Lubuskiem, na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce termometry mogą pokazać powyżej 40 stopni w cieniu. Ta kopalnia jest obecnie na zachodzie Europy. Kardynał Stanisław Dziwisz nie stawił się w sądzie z powodu choroby. Miał być na procesie wytoczonym krakowskiej kurii przez ofiarę księdza pedofila. Janusz Szymik twierdzi, że w latach 80. był gwałcony przez jednego z proboszczów i jak mówi kardynał Stanisław Dziwisz, miał tuszować sprawę.
10: Doskonale się znają. Mamy fotografie, gdzie spędzali ze sobą razem wakacje.
9: Janusz Szymik domaga się od krakowskiej kurii 20 milionów złotych zadośćuczynienia. Majątek Ilona Maska wynosi 3% PKB Stanów Zjednoczonych. Jest też 5 milionów razy większy niż średni majątek amerykańskiej rodziny. Pisze o tym New York Times.
11: Brzmi jak zadanie matematyczne na maturze.
9: Oblicz masę słońca.
11: Dokładnie. Ile lat ma Kasia?
12: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
11: Siemanko, 10 na zegarach, ja jestem Adi, no i zaczynamy. Wtorek, prawie środa, czyli mały piątek, generalnie bliżej do weekendu niż wcześniej, tak, niż wczoraj.
9: Tak, ale pytałeś, ile lat ma Kasia?
11: Ile lat ma Kasia?
9: Z tego, co kojarzę, z soboty 25. Pozdrawiamy Kasię.
11: Pozdrawiamy Kasię.

0: Topic, Becky G i Sorry Papi w Meloradiu, 15 minut po 10. Słuchajcie, dzieje się najważniejszy człowiek, który uchodzi za naszą skarbnicę narodową. Robert Makłowicz otrzymał niezwykłe wyróżnienie. Czytam, że pan Makłowicz miał zostać uhonorowany orderem chorwackiej plecionki. Otrzymał to od chorwackiego ambasadora za wieloletni wkład w promowaniu chorwackiej kultury, kuchni i budowania pozytywnego wizerunku wokół państwa. Panie Robercie, fajnie, że Chorwaci się jarają panem, ale muszę powiedzieć, że jako Polak... No to jestem delikatnie zazdrosny.
1: Ależ on żre koperek. No, to będzie zdrowy piesek, proszę.
0: Tego człowieka nie da się nie kochać po prostu. Natalia Nykiel, Spokój, gramy to już teraz. A za chwilę Ray i Where's My Husband.

0: Bob Singer, Kaiser, I Can Wait w Melo Radio, 26 minut po 10. Podkręcamy tempo we wtorek, poniedziałek, całe szczęście za nami. A w tej godzinie jeszcze pojawi się m.in. Alok Sigala, Ellie Goulding i All By Myself, czyli taki zestaw, który pojawi się zarówno na Tomorrowland, jak i na Sunrise Festival. A to w sumie przyznacie, że naprawdę nieźle. Fuka i Liwka i chce więcej, to też będzie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: kierunkowo. Słuchaj na 104.9 FM. Reklama.
1: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Ficurilla Super White. Biała lateksowa farba do wnętrz. 11 litrów. Tylko 165 zł. Ficurilla Fingard. Silicon Protect. Biała farba fasadowa. 9 litrów. Tylko 315 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 26 czerwca. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
10: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
11: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
15: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
17: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
18: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: Marek, szefowa cię prosi.
20: Potem.
19: A teraz co robisz?
20: Walczę z potem.
19: Zrób to skutecznie.
20: Ale jak?
19: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
21: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. Trzy, powtórz aplikację po kilku dniach.
22: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
23: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie. Więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
24: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

No i to jest ten przypadek, gdzie mówimy o artystach, którzy pojawią się i na Tomorrowland, i na Sunrise Festival. Alok, Sigala, All By Myself, tak podkręcamy tempo, 18 minut do godziny 11. Słuchajcie, no i właśnie, a propos między innymi Sigali, który będzie w tym roku gościć na Sunrise Festival, to daję info, że wy też możecie być te razem z nami w Kołobrzegu i bawić się naprawdę przemocarnie, przeżyć coś niezwykłego i między innymi ten set. Wystarczy, że po 18 będziecie słuchać Meloradia, czyli programu Idę w Melo. No i wtedy upolujecie w loty. A muszę wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że to będzie naprawdę coś iście epickiego do przeżycia. No i nad morzem, wiecie, wyobraźcie sobie tylko ten zachód słońca, a potem wschód słońca, bo tyle będzie trwała ta impreza. Kygo, Khalid i Griffin, Save My Love. To z kolei jestem pewny, że pojawi się na tegorocznym Tomorrowland.

0: și South Aware w remixie. 9 minut do 11 Tumelo Radio i Marcin Sikora. Siemanko.
1: No cześć, jestem z wami i będę was ostrzegać przed tym, że latem także jest groźne coś, co jest groźne zimą.
0: Czekaj, co?
2: A już o 11 zagramy.
0: Obstawiam, że chodziło o podatki. Christian Marci, Fast Cars and Superstars.
1: Nie do końca chodziło o podatki, jest coś dużo bardziej groźniejszego niż podatki.
0: Naprawdę?
1: No.
0: Usłyszymy o tym w newsach Meloradia.

0: autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Melo Radio.
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
5: jest! Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
6: Uwaga! Super promocja w Teddy.
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
9: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
10: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM. Pogoda.
12: Słońce w Mrągowie nie planuje dziś przerwy na siestę i do samego wieczora będzie królowało na niebie. Słupki rtęci dobiją po południu do przyjemnych 24 stopni, więc końcówka dnia to idealny moment na spacer, na przykład nad jeziorem Czos. Łapcie tę chwilę, bo jutro czeka nas mała zmiana dekoracji. Słońce będzie się zamieniać miejscem na niebie z chmurami, ale zrobi się jeszcze cieplej, bo termometry zaserwują nam 25 stopni.
0: To są newsy Meloradia Mrągowo.
12: Agnieszka Pędzik. Mazurska pętla rowerowa przejdzie metamorfozę także w gminie Mrągowo. Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie rusza z drugim etapem jej rozbudowy. Inwestycja ma unijne dofinansowanie. Zmodernizowanych zostanie blisko 25 km ścieżek, a ponad 3 km powstaną od zera. Ma być bezpiecznie, ruch rowerowy będzie odseparowany od samochodowego. Sama infrastruktura jednak nie wystarczy, jeśli zawiedzie wyobraźnię rowerzystów. Przekonał się o tym 52-latek z gminy Mrągowo, który wsiadł na jednoślad mający 2 promile alkoholu. Mężczyzna jechał pod prąd w miejscowości Bożej i doprowadził do zderzenia z osobowym Fordem. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a pijany cyklista zakończył podróż z wysokim mandatem. Tymczasem o bezpieczeństwo najmłodszych podczas podróży na wakacje zadbają policjanci. Ruszają z kontrolami autobusów. Magda Tkaczyk.
13: Funkcjonariusze będą sprawdzać m.in. stan techniczny pojazdów, obowiązkowe wyposażenie, uprawnienia kierowców, ich stan trzeźwości oraz ogólną kondycję psychofizyczną. Podstawowe informacje na temat autobusu można też sprawdzić samemu na stronie bezpiecznyautobus.gov.pl.
12: W Mrągowie na kontrolę trzeba się umówić telefonicznie.
14: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
15: Czad może być groźny także latem. Tylko podczas ostatniego weekendu kilkanaście osób zostało poszkodowanych. Powodem są upały, mówi brygadier Aneta Gołębiowska ze Straży Pożarnej.
16: Szczególnie niebezpieczne jest to w łazienkach i kuchniach, gdzie brak jest właściwej wentylacji. Wysokie temperatury nagrzewają dachy, kominy i przewody wentylacyjne, co prowadzi do gromadzenia się ciepłego powietrza i powstania tzw. poduszki powietrznej.
15: Strażacy przypominają, warto zaopatrzyć się w czujnik tlenku węgla. Iran za odmrożone środki będzie kupował żywność od amerykańskich farmerów. Tak przynajmniej twierdzi prezydent USA Donald Trump. Iran z kolei mówi, że nie ma tego w porozumieniu. 60% młodych Brytyjczyków zagłosowałoby za ponownym wejściem do Unii Europejskiej. W 10. rocznicę referendum w sprawie Brexitu pisze o tym dziennik Guardian.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
14: Siemanko, na zegarach 11, ja jestem Adi i dobrze, że jesteście, bo mamy do zagrania dużo dobrej muzy. Poza tym mamy wtorek i zaraz jest środa, czyli mały piątek. Christian Marcina, dzień dobry, elo.

Ibe Michalał w Meloradiu. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, 15 minut po 11. Przypominam o tym, że po pierwsze, mimo że jest gorąco, to fajnie by było zjeść coś drobnego, jakieś owoce i tak dalej. Pamiętajmy o drugim śniadaniu. No i pamiętajmy o tym, żeby pić wodę, bo na dworze naprawdę robi się coraz cieplej. A w natłoku obowiązków wszystkiego dookoła i tak dalej, to się o tym trochę nie pamięta. No i trzeba być dla siebie miłym w komunikacji miejskiej, bo wiem, że wszystkim jest gorąco, ale musimy sobie wspólnie dać radę. Także po prostu dbajcie o siebie i dbajcie o innych. I świat będzie dzięki temu lepszy. Philip George, Wish You Were Mine. Gram to już teraz.

0: David Guetta, Alok i Run, Run, River, Angels Above Me w Melo Radio. 27 minut po 11. No David Guetta, wiecie o tym, że będzie na tegorocznym Tomorrowland, to jestem święcie przekonany, że już wiecie. A to pamiętacie? Every Time We Touch od Kaskady. Zagram to za dosłownie chwilę.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pat i 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Kiedy pod

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
6: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
0: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego afterparty na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Meloradio.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

Gabi, czyli Bryska i Obca w Meloradio. 19 minut do 12, podkręcamy tempo. I przypominam, żebyście słuchali uważnie dzisiaj Meloradia po 18, bo macie ogromną szansę na to, żeby zgarnąć wloty na Sunrise Festival. Możecie nie dość, że przeżyć coś niesamowitego, to się po prostu dobrze bawić. No i usłyszeć na żywo swoich ulubionych producentów z całego świata. No i zintegrować się z innymi ludźmi, bo przecież o to chodzi. I my też tam będziemy, także zbijemy pionę. No i będziemy się po prostu dobrze bawić. Słuchajcie Meloradia po 18. Sunrise Festival czeka.

0: No zakochamy się w tej nutce. Mikolas, Trips i Hard to Humble. 10 minut do 12. Rewelacja. A Marcin Sikora ze mną, siemanko.
1: No cześć, ta piosenka taka trochę stadionowo-piłkarska mi się kojarzy.
0: Tak.
1: A będzie o Robercie Lewandowskim.
0: No proszę.
1: Więc
0: bardzo.
1: Nie bez powodu nawiązuje.
0: Idealnie, to się świetnie składa. O tym wszystkim jeszcze przed godziną 12.
2: A już o 12 zagramy.
0: Ale Farben i Body Talk to zagram na pewno. No, mowa ciała też potrafi wiele przekazać i ten numer punktualnie o 12.

0: Reklama.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Pogoda.
5: Dziś śmiało możecie planować popołudnie w plenerze. Słońce przejęło stery na niebie nad Mrągowem. Jest ciepło, ale nie upalnie. Termometry maksymalnie pokażą przyjemne 24 stopnie. Jeśli to dla Was za mało, to jutro pogoda dorzuci kolejny stopień, choć na niebie pojawi się już nieco więcej chmur. Szykujcie jednak okulary przeciwsłoneczne i kremy z filtrem na kolejne dni, bo pod koniec tygodnia czeka nas ponad 30-stopniowa patelnia.
0: To są newsy Meloradia Mrągowo.
5: Agnieszka Pędzik. Nowoczesny sprzęt kardiologiczny pomaga pacjentom w Mrągowie. Szpital imienia Kajki wzbogacił się o zaawansowaną aparaturę, która trafiła na oddział chorób wewnętrznych i do poradni kardiologicznej. To aparaty USG, EKG, holtery, kardiomonitory czy pompy infuzyjne. Wygodę i bezpieczeństwo poprawią specjalistyczne łóżka, podnośnik i materace przeciwodrażynowe. Zakupy były możliwe dzięki środkom z KPO. A skoro mowa o zakupach, zamiast płacenia wybrał kradzież. Kiełbasę i pomidory wniósł ze sklepu 66-latek. Zatrzymali go mrągowscy policjanci. Przy okazji wyszło na jaw, że jest poszukiwany w celu doprowadzenia do zakładu karnego. Za kradzież odpowie przed sądem, gdy wyjdzie z więzienia. Choć spadli z okręgówki, to nie zamierzają w niej długo zabawić. Za Mrągowią Mrągowo najgorszy sezon od niemal 30 lat, gdy grała w trzeciej i czwartej lidze, mówi sekretarz klubu Przemysław Witkowski.
6: Spadło bardzo dużo zespołów znaczących, Wikielec czy Zniżbia Piska. My zrobimy wszystko, żeby się jak najszybciej podnieść, sezon przegrać w okręgówce i w następnym roku awansować do czwartej ligi.
5: Mrągowia w minionym sezonie zdobyła tylko 21 punktów.
7: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
8: Operator autostrady A1 apeluje do kierowców przed wakacjami. Uważajcie na pracowników remontujących naszą drogę. Właśnie zaczyna kampania społeczna pod hasłem "To twoi ludzie pracują dla ciebie", bo kolizje i wypadki z udziałem drogowców zdarzają się nagminnie. To nie koniec Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski, tak twierdzi Polski Związek Piłki Nożnej. Kapitan naszej kadry ma kontynuować grę w narodowych barwach, by pomóc w awansie na Euro 2028. Dziś Dzień Ojca. Współczesny tata jest coraz starszy, ma średnio ponad 33 lata. W 2010 miał niespełna 31. GUS Krzysztof Jedlak.
9: Przybywa tych, którzy zostają ojcami po 40. Ubywa najmłodszych ojców, tych mających poniżej 20 lat.
8: Ojcowie częściej też angażują się w opiekę, średnio po 2 godziny dziennie.
7: No i super. Ojcowie, wszystkiego dobrego dla Was z okazji Waszego święta. Nie zmieniajcie się za bardzo, bądźcie dalej kochającymi rodzicami, dbajcie o siebie i żeby wszystko było okej.
8: Najlepszego.
7: Najlepszego.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Mamy 12, siemanko, podkręcamy tempo. No tak, no bo kiedy inni gadają, to my już gramy, to wiadomo. Ale Farben i Body Talk, od tego zaczynamy, a wydajcie znać, co u Was. WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl.

Bauza i Magnetic w Meloradio. Dzwoni właśnie do mnie pani od masażu. Nie no, nie będziemy tego robić na żywo już. Basiu, zadzwonię do ciebie za chwilę, bo mam wyjście w radiu, przepraszam. No, 15 minut po godzinie 12, słuchajcie, mówimy o grupie Bauza, nie bez powodu tak naprawdę, no bo tak. Tydzień temu dowiedzieliśmy się fajnych informacji na temat ich zupełnie nowej propozycji muzycznej. Ona nazywa się I Wanna i jest jeszcze bardziej wakacyjna, niż mogłoby się to wydawać tak naprawdę w ogóle. Zagrajmy, zobaczmy, jak to brzmi. No i zwróćcie uwagę, że ta nutka naprawdę bardzo się broni. Jest naprawdę spoczko. I tak mi się wydaje, bo wiecie, wy ją możecie znaleźć w dobrym miejscu na meloradio.pl. Tam możecie na nią głosować, bo walczę o wasze poparcie. A 30 Meloradia w piątek po 18:00.

0: Top Dogs, Fezo i Zark. How does it feel w Meloradiu? Tak podkręcamy tempo. 28 minut do godziny 12. No, słuchajcie, a propos dobrego brzmienia, to jeszcze w tej godzinie będę miał dla was kordował. I tu nie chodzi o Kizo, tylko o Kipsa, PZ-a i For Money. To na 100% się pojawi, ale będzie też pan Alan Walker i jego Faded, czyli klasyka, jakby nie było. A to wszystko w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
6: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Plikomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na plikomarsze.pl. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą. Karczewski Farby zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Dekoral tynk silikatowo silikonowy biały 25 kg tylko 185 zł. Multimetal wodorozcieńczalna farba do metalu 2,5 litra gotowe kolory tylko 135 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 26 czerwca. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Mój Nowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Uwaga, tylko do końca czerwca wybrane mieszkanie już od 6100 zł za metr kwadratowy. Sprawdź szczegóły na mójnowo.pl. Osiedle Mój Nowo. Bezpiecznie i zdrowo.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Ale sztosy.
18: Ale co?
17: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
19: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
20: Avatar, ogień i popiół już w najbliższym
18: najbliższą środę w Disney+.
20: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
21: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
22: Sali się nie poddają!
23: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
21: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
24: Ogień zszedł z boczem góry.
21: Awatar Ogień i Popiół.
23: Stajemy do walki!
21: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
25: Przyciąga spojrzenia, zachwyca charakterem. Nowe BMW X2 to SUV coupé dla tych, którzy lubią wyróżniać się na drodze. Dynamiczna sylwetka, nowoczesne technologie i sportowy charakter zamknięte w wyjątkowej formie. Teraz BMW X2 dostępne jest już od 980 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. Poznaj BMW X2 i przekonaj się, że wyjątkowy charakter może być bliżej niż myślisz. Odwiedź BMW Zdunek i poznaj szczegóły oferty. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
26: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
27: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.
1: Z nosa

0: Jest to Kashmir Vasi Secrets w Melo Radio. Podobno wszyscy mamy sekrety. Ale nie jest sekretem ani tajemnicą to, że jest to swój Prismatic serwuje u nas w dobrym Melo. Także słuchajcie uważnie. No i my mamy też coś takiego jak szybka kasa, 200, a nawet i 500 zł do zdobycia. Na co można to wydać? To jest w sumie dobre pytanie.
1: Na wyjście w góry, bo mieszkam bardzo blisko, w Bielsku Białej i mam ekipę dziewczyn, z którą wspólnie nienawidzimy gór, ale stwierdziłyśmy, że trzeba coś zrobić, żeby tą nienawiść zmienić.
0: No i to jest dobry pomysł, bo dzięki temu nie dość, że faktycznie można spędzić czas aktywnie, to przy okazji się trochę pointegrować, no i mieć dobre melo. 200, a nawet 500 zł na co tylko chcecie, meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, wbijajcie i dajcie nam znać. To jest Anotar i Talk to You w Meloradio, czyli nuta, na którą możecie głosować w ramach 30 Meloradia. Meloradio.pl, wbijajcie, głosujcie, bo kolejne zestawienie już w piątek po 18.00.

0: Według, o, idealnie, dzięki. Woodlight, Fordo i Alabama Ten, Valoradio podkręcamy tempo. Ula, gwiazdo, siemano.
1: Cześć.
0: Co tam, jak tam?
1: Newsy.
0: O.
1: Newsy będą za chwilę, a w newsach nowe ceny maksymalne paliw.
0: No i dobra.
2: A już o 13 zagramy
0: Miu, Zalia i Dopóki się nie znudzisz. Miu to jest naprawdę sympatyczny facet. Dużo dobrej muzyki zrobił. Polecam jego krążek ostatni z fantazjami. Jest naprawdę sztos.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: To super weekend z znajomymi, grillek i później żużel.
4: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
3: Super, fajnie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Renault. Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
9: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
13: I to jest piękna gra!
14: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
13: Tak!
14: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
0: jest. O reklamie. Autopromocja.
17: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
18: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
19: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
17: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
19: A miałbyś takie piękne życie.
1: No dramat.
18: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
19: Maracin
17: i Daria.
0: autopromocja.

0: 9FM.
1: Minuta do 13. News Meloradia i Ula Harciarek.
2: Już wiadomo, że w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku weźmie udział premier Julia Swydrenko. Ma pojawić się też m.in. kanclerz Niemiec. Są nowe ceny maksymalne paliw. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,97, benzyny 98 6,68, a diesla 6,11. Tylko 14% polskich pracowników uważa, że ich kompetencje w temacie cyberbezpieczeństwa są wysokie. Dagmara Bezpieczeństwo IT i Marcin Mazur.
3: 16% pracowników, którzy doświadczyli incydentu cyberbezpieczeństwa, nie zgłosiło tego nikomu w firmie. To być może niewielki procent, niewielki odsetek, ale w rzeczywistości to jest ogromne ryzyko dla biznesu, ogromne ryzyko dla firmy.
2: A w ciągu ostatniego roku w większości firm doszło do jakiegoś incydentu związanego z cyberbezpieczeństwem.
1: Na zegarach 13, siemanko, Adi po tej stronie. Uważajcie na siebie i pamiętajcie, by dbać o te hasła. I uwierzytelnianie dwuskładnikowe to jest naprawdę bardzo cenna rzecz. No, Adi z tej strony, siema!

0: Użel i Moving to the Sun w Meloradio. 14 minut po 13, tak podkręcamy tempo. Użel będzie, wy dobrze wiecie, na Sunrise Festival i wy też możecie tam być, dlatego koniecznie słuchajcie dzisiaj po 18 Meloradia. Dokładnie idę w Melo, no bo tam szansa na wloty, a że to jest niesamowita przygoda, no to przygotujcie się na to, że przeżyjecie coś niesamowitego. No chyba, że ktoś powie, ej, ale ja nie mam hajsu, to zabieramy was na wyprawę pełną pirackich przygód, jeżeli tylko macie oczywiście ochotę. Także szybka kasa do zdobycia jest. 200, a nawet 500 zł. Dawid, na co byś wydał, tak z ciekawości?
1: Na słuchawki. No niestety jedna już przestała działać.
0: No słuchaj, stary, to się nie przejmuj, bo to się zdarza, ale akurat jakbyś się wybierał na Sunrise Festival, to dobrze by było mieć takie sprawne słuchawki. Na co wy wydacie szybką kasę, dajcie znać. meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Wbijajcie i trzymamy za was mocno kciuki. A to jest Duke Dumont, Jax Jones i I Got You. 15 minut po 13. Uważajcie na siebie i pamiętajcie o tym, by pić dzisiaj dużo wody.

Ej, w sumie to jest naprawdę bardzo dobry tekst na podryw. Lubię cię jak lato. Modelki wodarski, tak podkręcamy tempo w nowym Melo. Weźcie to, sprawdźcie. Wydaje mi się, że to jest dobry patent. Modelki za nami, a jeżeli chodzi o to, co przed nami, to trochę sobie powspominamy. Wait So Long, Swedish House Mafia, to jest nuta, którą jeszcze nie tak dawno wszyscy uwielbialiśmy. No i jestem bardziej niż pewny, że usłyszymy ją podczas tegorocznego Sunrise Festival. A dzisiaj po 18:00 szansa na wloty.

0: autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Melo Radio.
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurczełydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Kaufland jest!
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Zapraszam do stanowiska.
17: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
16: Pani Ania jest na urlopie.
17: Czyli niczego nie załatwię.
16: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
17: Uff, no i to jest zmiana.
18: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
19: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza. Idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.

Marlon Hofstadt, One Night of Love w Melo Radio i 18 minut do 14. Tak, podkręcamy tempo. We wtorek. Na całe szczęście nie w poniedziałek. I ten wtorek może być takim mini piątkiem, pod warunkiem, że sobie w tym pomożecie, no bo mamy szybką kasę dla was, 200, a nawet 500 zł. No ja bym na waszym miejscu nie marnował czasu, tylko od razu wziął, nie wiem, smartfona, laptopa, co tam macie pod ręką i wklikał meloradio.pl i tam piszemy, na co byśmy to wydali, tak, bo macie tyle możliwości, im bardziej kreatywnie do tego podejdziecie, z większym szaleństwem, tym tak naprawdę większa szansa. Działajcie, szkoda czasu. Andy Dust is Okeria. To już teraz Melo.

0: Robin Schulz, Barb's Birthday Times w Melo Radio. 8 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo. Fajnie się jest. Iga i Mikołaj w studiu.
1: Hej!
0: Siema. Co tam?
1: Siemka. Mega świetnie. Wieje taki wiatr, świeci słońce.
0: Nie no, piękna jest ta pogoda, naprawdę. To jest w ogóle szok, że ja w końcu nie narzekam na pogodę. To jest też dla mnie dziwne.
1: A ty zawsze narzekasz?
0: No bez przerwy. Mówię, że nie podoba mi się, że pada, że to, że tamto. Marcin Sikora już ma ze mnie bekę, bo jak tylko mówię o śniegu, to uruchamia mi PTSD.
1: Nie, my lubimy słońce, nie Miki?
2: Mnie w to nie mieszaj.
3: A już o 14 zagramy
2: Save My Love, Kygo Khalid i Griffin.
0: To bawcie się ładnie, ja uciekam.
1: Dobra.
0: Jutro po 10 się słyszymy, także wszystkiego dobrego. Pa, pa.

0: Reklama.
1: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
5: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
6: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
7: W Polsce zrobi się gorąco i MGW ostrzega przed upałem. W zachodniej Polsce tam w ciągu dnia nawet 34 stopnie, a w nocy 19. Upalnie też we Włoszech, w centrum i na północy kraju nawet 39 stopni, a temperatura ma jeszcze wzrosnąć. Na koniec zmieniamy temat. Panowie, badajcie się. Taki apel szczególnie wybrzmiewa dziś w Dzień Ojca, który zbiega się z Dniem Świadomości Raka Prostaty. To dobry moment, by zachęcić naszych ojców do wizyt u lekarza.
8: Jak mężczyzna jest zdrowy, to ci, co są obok, to też są zdrowi.
9: Zdrowie jest najważniejsze w każdym wieku.
10: No po prostu trzeba się badać, no, żeby nie było za późno.
7: Wcześniej wykryty rak prostaty jest w pełni uleczalny.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Big Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Big Fight.
1: Jesteśmy wszystkim tatom, życzymy cudowności.
2: 100 lat, 100 lat. Ta, ta, ta, ta, ta, ta.
1: I dlatego zrobimy ranking hot tatuśków w tej godzinie.
2: No tak, tak, oczywiście. Ale nie tylko będzie o tatuśkach, poruszymy też inne tematy, na przykład red flagi pewnego jelenia.
1: To jest człowiek.
2: No dobra, ale no wiesz.
1: Ale sprawdzimy, jakie wy
2: macie. Na pewno miała jeleń.
1: Jeleń w szkole? A to jeleń. Iga, Mikołaj, siemanko. Freak Fight.

0: WW Heaven is a place on earth, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Musimy uważać, co my przeglądamy w tym internecie.
1: Tak. Wiesz co, ja generalnie pluję na AI, ale jeżeli ma komuś zabrać pracę, to właśnie im.
0: Komu?
1: Nie
0: o tym
1: mogę
0: za chwilę
1: się doczekać.

0: Lumix, Gabry Ponte, Monster w Melo Radio. AI opanowało nasz świat.
1: Tak jest. I wchodzi też do internetu brytyjski dziennik Guardian, przeprowadził śledztwo dziennikarskie. No i okazało się, że sporo firm tworzy sobie influencerów w AI po prostu. Więc nie wiadomo, czy pani, która się zachwyca nowym, fantastycznym make-upem czy innym produktem, jest prawdziwa, czy nie.
0: I
1: chociaż
0: co teraz?
1: Nie wiem, jaka jest różnica tak naprawdę, bo no, influencerzy to chyba takie chodzące reklamy, nie?
0: No ale z czego oni teraz przeżyją? Będą musieli do pracy
1: iść? O nie!
0: O jej,
1: gorzej!
0: Nie!

0: Cyril, Mary Jo, still into you. 23 czerwca oznacza to jedno, Dzień Ojca. Mikołaj, może kiedyś będziesz takim hot daddy?
1: Na pewno tak, tak właśnie, na pewno
0: tak będzie.
1: Bo
0: słuchaj, nie trzeba mieć dzieci, żeby mówić do siebie hot daddy.
1: Ale trzeba mieć jakieś na pewno problemy ze sobą.
0: Daj spokój, my postanowiliśmy zrobić ranking hot tatuśków.
1: No tak, chociaż taki krótki ranking, top 3 miejsca.
0: No Mikołaj.
1: To zaczynamy co, od numeru 3?
0: Od numeru 3, słucham cię.
1: Do numeru 3, no to na trzecie miejsce.
0: Tak.
1: To będzie taki niecodzienny wybór. To będzie Josue.
0: Nie wiem kto to.
1: Nie wiesz kto to, bo to taki piłkarz, który grał w Legii, ale niestety już nie gra.
0: Obczaję go za chwilę. U mnie to jest Ben Affleck.
1: Okej, okay, nice, nice, nice. Na drugim miejscu to już może znasz Henry Cavill.
0: Jejku, zapomniałam o nim. No przecież on jest maksymalnie hot. Jak ja mogłam o nim zapomnieć? Teraz jest mi głupio.
1: I Warhammera 40k sobie pyka.
0: Naprawdę?
1: Mm-hmm.
0: To jest w ogóle podwójnie hot. U mnie Lenny Kravitz.
1: No to miejsce pierwsze. Uwaga, drumroll.
0: Robert
1: Lewandowski.
0: O.
1: No to dwóch Robertów. Największych z Polaków.
0: Oczywiście.
1: Największych
0: Robert,
1: Robertów.
0: Makłowicz i Robert Lewandowski to jest nasza topka.
1: Tak jest.
0: Hot.
1: Nazywajcie dzieci Robert. Dobrze na tym wyjdą.
0: Będą ludźmi sukcesu.
1: No pewnie.
0: Roberto.
1: Prosto z Hiszpanii. Ale być może niedługo prosto z Chicago.
0: Albo też z Chorwacji, bo Makłowicz.

0: Bob Sinclair, I can't wait. Mikołaj, gdyby do ciebie zadzwonił prezes i powiedział: Mikołaj, tańczysz w następnej edycji Tańca z Gwiazdami, co byś powiedział?
1: Za ile?
0: O, no tak, co ja cię nie znam. W każdym razie wyciekła taka lista, kto być może zatańczy na parkiecie.
1: O, ciekawe, za ile?
0: Dużo.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Krążkowo. Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc wydałoby się.
2: Patryk, 200 zł w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Bricomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą. Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Tikurila Super White. Biała lateksowa farba do wnętrz. 11 litrów. Tylko 165 zł. Tikurila Fingard. Silicon Protect. Biała farba fasadowa. 9 litrów. Tylko 315 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 26 czerwca. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo Bohaterów Warszawy 10.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Renew. Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew oferuje możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancję do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatną inspekcję auta po roku od zakupu. Więcej informacji w salonach oraz na używane Renault.pl.
5: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.

0: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
2: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
1: No racja. On lubi w technologię.
2: No lubi, lubi.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.

0: korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn Macieja Radaja, 15.
2: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
3: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
5: O reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

0: twarz. Trips, Robert Wiewióra, Krakowski Splin. To intro oznacza jedno. Przecieki.
1: Tak jest. Taniec z gwiazdami, wyciekła lista uczestników. Aha. No i chyba jednak prawdziwa, no bo Helena Englert na tej liście jest, to już jest potwierdzony
0: Mandaryna.
1: Występ. I to też już potwierdziliśmy. No i mamy takie nazwiska jak na przykład Joanna Jędrzejczyk, zawodniczka MMA, która będzie bić każdego, kto ośmieli się jej dać złą notę.
0: Iwona Pawłowicz powinna się schować chyba.
1: No ale chyba największym zaskoczeniem jest żurnalista, podcaster, który też ma tańczyć.
0: To ciekawe, bo jak była Dagmara z Królowych Życia, to krzyczeli na nią. Come on.

0: Jak wakacyjnie się zrobiło u nas w Melo Radio. W sumie jak zawsze. Fire, fire. Tak podkręcamy tempo we Freakfajcie. Mikołaj, szybko. Twoje wymarzone wakacje, kierunek?
1: Bałtyk.
0: No okej, to jesteś w mniejszości.
2: No właśnie i w newsach będzie trochę o wakacjach.
3: A już o 15:00 zagramy.
1: Brzydko.
0: Przepraszam.
2: I o tym, ile wydamy.
0: Brzydko zrobiłam.
1: No bardzo, bardzo
0: fatalnie.
1: Ładnie.
0: New Religion, Bibi Rexa, Faithless, tak zagramy.
3: Reklama. Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
10: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
12: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na TTC.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
16: Castorama.
17: Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii miał być nowy grill,
18: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
16: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
19: Uwaga! Super promocja w Teddy!
20: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
21: Zapraszam do stanowiska.
22: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
21: Pani Ania jest na urlopie.
22: Czyli niczego nie załatwię.
21: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
22: Uff, no i to jest zmiana.
23: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. Po reklamie.
24: Minuta do 15:00, czas na newsy Melo Radia.
0: Ula Harciarek on the mic.
2: W Polsce zaczyna brakować wody w miniony weekend. Suche krany mieli mieszkańcy Pilichowic koło Gliwic. Musimy zacząć oszczędzać wodę, mówi prezes pilichowickiego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Mosiąc-Kramosz.
25: Wszystko z umiarem i z takim dbaniem o sąsiada. Pomyśleć, że jak ja napełnię ten basen, to może moja starsza sąsiadka nie będzie miała w tym momencie wody w kranie.
2: W Pilichowicach zaapelowano, by napełnienie basenów i podlewanie ogródków przenieść na godziny nocne. A teraz o TikToku. Jak się okazuje, dezinformacja o kremach z filtrem przyciąga tam więcej uwagi niż rzetelne treści. Takie filmiki mają więcej polubień, komentarzy i udostępnień. No i jeszcze o wakacjach. Większość Polaków chce wtedy wyjechać, a to wiąże się z wydatkami. W tym roku koszt wyjazdu na jedną osobę wyniesie do 2000 zł.
0: Mamy godzinę 15:00, słuchacie Freak Fightu i będzie albo grubo, albo wcale. Chodzi o lot na wakacje właśnie.
26: Okej.
0: Iga Mikołaj, siemanko.

Mikołaj, przeczytałam, że ma być 40 stopni w weekend. Szykujcie wodę. Wodę. Wodę szykuj.

0: Jax Jones, Where Did You Go? Doda. O niej się mówi, że królowa jest tylko jedna i chyba nie przez przypadek.
1: Dlaczego nie przez przypadek?
0: Ona sobie życzy bardzo dużo pieniędzy za, słuchaj, posty na Instagramie.
1: Za posty dużo chce pieniędzy. 100 do ilu? 150 tysięcy za post?
0: Tak. Tak, dobrze przeczytałeś. Czasami 500 000 złotych, bo to dla znajomych 100-150.
1: Dawać tych influencerów AI, bo to jest po prostu jakieś nieporozumienie, co
0: przepraszam,
1: tu się
0: bardzo, ona jest artystką przez wielkie A, a tak? Nie influencerką.
1: Tak?
0: Tak.
1: I co, pewnie jeszcze dofinansowanie by chciała.
0: A to już ze Skolimem proszę rozmawiać. Chcę więcej. Fukaj, Liwka, Enklawa.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Chemist Project w Meloradiu. Tell me. Przeglądałam sobie dzisiaj internet z rana. Wstałam, mówię, zobaczę, co tam ciekawego się dzieje.
1: No i co tam w internecie?
0: Podcast, w którym dwie dziewczyny rozmawiają o rozmiarze plus size. I mam taki fragment przygotowany a propos samolotów. No bo wiesz, jak lecisz samolotem, tam jest mało miejsca na nogi, na brzuch, na wszystko.
1: Tak.
0: I ciasno jest po prostu. Posłuchajmy.
2: Wiem, że jest dużo dużych ludzi, którzy rzeczywiście potrzebują większej przestrzeni. Powinno być jakieś ułatwienie.
1: Zgadzam się z tym. Ja uważam, że powinien ktoś ponieść konsekwencje mojego stylu życia, ale żebym to nie był ja.

0: Mr. Rehab. Ciekawe, czy on jest hot tatą?
1: To nie wiem, trzeba tylko zapytać.
0: Będziemy mieli okazję.
1: No tak, bo Rehab zagra na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
0: A my was tam wysyłamy, musicie słuchać uważnie naszej stacji meloradio.pl. Ja już się meloradio.pl, bez sensu powiedziałam. Meloradio po prostu, słuchajcie. Ale wchodźcie też na meloradio.pl.
1: Tam jest beka.
0: A ja się pakuję na Sunrise.
2: Autopromocja. Sunrise.

0: dłużej. Autopromocja. Reklama. Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Brico Marche każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie Twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziłek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
3: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
4: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
3: No racja. On lubi w technologię.
4: No lubi, lubi.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny, Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z tarciński salami snack. Ciao!
11: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
12: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: O reklamie.
15: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

0: Blame, Calvin Harris, John Newman. Calvin Harris wystąpi na Tomorrowland w Belgii, a my naszych słuchaczy tam wysłaliśmy. I na przykład Paulina tak się wczoraj cieszyła.
1: Ale jest zajebana!
0: Ta sytuacja.
2: No tak.
0: A teraz przenosimy się do Polski z kolei znowu.
2: Jesteśmy w Polsce, wiesz, kocham, kiedy rząd wprowadza nowe przepisy, a jeszcze bardziej uwielbiam, jak je porządnie egzekwują.
0: No słuchaj, był sobie koleś, miał 6 dożywotnich zakazów prowadzenia auta i ostatnio wpadł.
2: Tak.
0: Jadąc autem.
2: I to jeszcze na podwójnym gazie. Ale może on po prostu jakimś takim kotem jest, nie? I ma 7 żyć, więc dopiero teraz nie będzie jeździł, jak mu dadzą ten 7 dożywotni zakaz prowadzenia pojazdu.
0: Genialne, genialne.
2: Ciekawe tylko, co ma w dowodzie wpisane.
0: Kot.
2: No tak.
0: Kot, miał.

0: Bledka i jej Tańcz. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Nie wiem jak wy, ja uwielbiam lato za to, że można jeść dużo lodów i chodzić w fajnych outfitach.
1: Można, zwłaszcza, że będzie bardzo gorąco. I to nie tylko w Polsce.
2: Wiesz, że w zimę też można jeść? Nikt tego nie sprawdza.
0: Ale nie można mieć fajnych outfitów.
3: A już o 16 zagramy
2: Talk to you, another.
0: To dopiero włoskie wakacje. Ten numer zagramy wam punktualnie o 16.
2: Bo kiedy inni gadają?
0: To my już podkręcamy tempo.
3: Meloradio Mrągowo na 104,9 FM. Reklama.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
10: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
11: jest fresh. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
15: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
16: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Marek, szefowa cię prosi.
19: Potem.
18: A teraz co robisz?
19: Walczę z potem.
18: Zrób to skutecznie.
19: Ale jak?
18: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
20: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
21: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
22: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej, świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
23: Codziennie niskie ceny.
24: Po reklamie.

0: 9FM. Co jest grane w Mrągowie?
1: Agnieszka Pędzik. Na początek zaproszenie prosto z Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitach na wystawę prac powstałych podczas zajęć Laboratorium Plastycznego. Dzieła młodych artystów będzie można podziwiać już od 17. Na odwiedzających będzie czekać poczęstunek i punkt z sidodrukiem. Natomiast w Mrągowie oglądać możecie prace, które powstały w Pracowni Plastycznej i Ceramicznej Mrągowskiego Centrum Kultury. Znajdziecie je w holu i w Galerii MCK-u. Natomiast przed Domem Kultury w piątek będzie piknik podsumowujący tegoroczne działania. Start o 17. Tradycją tych pikników jest widowiskowy wypał raku przygotowany przez pracownię ceramiczną. A Mikołajki zapowiadają kolejną mocną pozycję w kalendarzu tegorocznych Dni Mikołajek. 5 lipca na Placu Wolności wystąpi Chopin University Big Band pod batutą Piotra Kostrzewy. To grupa młodych instrumentalistów, którzy koncertują na najważniejszych festiwalach i współpracują z największymi polskimi gwiazdami.
2: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: W związku z zagrożeniem ekstremalnymi upałami służby są w gotowości, informuje MSWiA, bo od czwartku do soboty na zachodzie kraju temperatura może przekraczać 35 stopni. Alerty przed falą gorąca też w Chorwacji, dziś na termometrach 35 stopni, a temperatura wody w morzu wynosi obecnie nawet 27 stopni, no i będzie rosnąć. No i jeszcze plaża roku, taka naj jest w Ustce. Tak wynika z plebiscytu magazynu Travelist, mówi burmistrz Ustki Jacek Maniszewski.
5: Postawiłem bardzo mocno na to, żeby plaża była przede wszystkim czysta. Mamy naprawdę dobry zespół Słupskiego Wopru, który od wielu lat strzeże naszych plaż i robi to naprawdę z dużym sukcesem.
4: Drugie miejsce zdobyło Świnoujście.
2: Mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu, czy coś ci dzwoni?
3: Nie, chyba nie, ale... A nie, taki kurczę, taki bęcz. A dobre, dobre.
2: To w tej godzinie. Ale do mnie ktoś dzwonił, mówię serio.
3: Ale telefony to wyłączamy na programie.
2: Ale mama do mnie dzwoniła.
3: Ale dzisiaj jest dzień taty.
2: Ale mama do mnie dzwoniła, muszę z nią porozmawiać. Wydaje mi się, że...
3: No to odbieraj, no co jest?
2: To teraz?
3: No, halo.
2: Nie wstydzę się. Nie. To nie ten etap jeszcze u nas.

0: Sanach, melodia w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, co tak przewróciłeś na mnie oczami?
1: Nic, no... To nawet nie był przewrót oczami, zrobiłem...
0: A czyli takie to było uznanie
1: takie
0: oczami?
1: Nawiązanie, no tak, ale widzisz, tak właśnie mnie rozumiesz.
0: Ja cię doskonale rozumiem i w ogóle zaczekaj z tym wszystkim, bo o red flagach to porozmawiamy po 17.
1: Coś mi sugerujesz? O co ci chodzi teraz?
0: Dużo rzeczy ci sugeruję, ale za chwilę, czy coś ci dzwoni w Meloradiu, Bad Angel.

0: Lordly. 16 minut po 16, słuchacie Freak Fightu w Melo. Czy coś ci dzwoni? Jak co wtorek, o tej porze bawimy się w zabawę, czy coś ci dzwoni, gramy wam starcze dźwięki, a wy zgadujecie.
1: Mi się wydaje, że dzisiaj nie będzie zbyt trudno. Mam wrażenie, że zaraz się posypią prawidłowe odpowiedzi. A prawidłowe i nieprawidłowe wysyłacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.
0: A co jest do wygrania, panie redaktorze?
1: Do wygrania jest Melo Mystery Box, tajemniczy box naszego merchu. Co tam się znajdzie? Nikt tego nie wie.
0: O, torba, tak nasz wydawca podpowiada.
1: No i oj, nie...
0: Ale nie tylko torba.
1: Niespodzianka popsuta.
0: Nie tylko torba. Będzie też gratis. Dobrze, ja zagram ten dźwięk. Wow. On moim zdaniem jest bardzo trudny. A już?
1: To tyle, no. Tyle wystarczy, myślę.
0: A mogę zagrać jeszcze raz?
1: Ależ,
0: dla tych,
1: proszę,
0: co
1: bardzo
0: mają jednak kłopot? Jeżeli wiecie, co to takiego, to zapraszamy na WhatsAppa Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Powodzenia, ja nie wiem, co to jest. Czy coś ci dzwoni?

0: How does it feel? Podkręcamy tempo. Trwa zabawa, czy coś ci dzwoni? Przypomnijmy nasz dzisiejszy dźwięk, który niestety zgubiłam, ale się w ogóle tym nie przejmuję, bo już go znalazłam.
1: No, zaskoczyliście mnie, jednak nie było aż tylu poprawnych odpowiedzi, jak się spodziewałem, ale były ciekawe propozycje z archiwum Mix, wehikuł czasu, syrena alarmowa łodzi podwodnej.
0: Jeszcze raz? Syrena alarmowa?
1: Łodzi podwodnej.
0: Jest też poprawna odpowiedź od naszego słuchacza.
2: Jest to dźwięk z filmu Sex Misja.
1: I Robert. Same Roberty dzisiaj wygrywają.
0: No bo Roberty są hot. Brawo!
3: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Karczewski Farby zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Dekoral tynk silikatowo-silikonowy biały 25 kg, tylko 185 zł. Multimetal, wodorozcieńczalna farba do metalu 2,5 litra, gotowe kolory tylko 135 zł. Spiesz się, promocja trwa do 26 czerwca. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
8: Kto zwalcza ból?
9: Wundary!
8: Kto?
9: Wundary!
10: Wundary!
11: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
17: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
18: Została nam już tylko apteczka.
17: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
18: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
17: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
19: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
17: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
19: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
1: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
20: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
21: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Uwaga, tylko do końca czerwca wybrane mieszkanie już od 6100 zł za metr kwadratowy. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle Młynowo. Bezpiecznie i zdrowo.
22: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
23: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
10: Przed nami kolejny dzień z Mundialem w TVP. A dziś grają Anglia, Ghana, Portugalia, Uzbekistan, Panama, Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
24: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
25: Po reklamie.

0: bryska. Lato, pocałuj mnie, słuchacie Freak Fightu. A teraz zapraszamy was do Alicante. Podobno tam bardzo chętnie kupujemy mieszkania i w ogóle chcemy tam żyć.
1: Tak, jest nowy rekord. Polacy kupili 1126 nieruchomości w Hiszpanii.
0: A dlaczego? Bo ciepło? Bo
1: no
0: słońce?
1: Chyba tak, no inwestycja po prostu. To też jest w sumie zastanawiające, że tak krzyczymy, nie? Że o, przyjeżdżają tu do Polski, mieszkania nam wykupują, a sami lecą do Hiszpanii i kupują na potęgę.
0: No bo chcą zaznać luksusu, prawda? No, może przepiękni Hiszpanie?
1: Jakiego luksusu, jak tam jest kryzys gospodarczy od 20 lat?
0: Ale są piękni ludzie, okej? Okay?

0: Self-Aware, Lumix w Melo Radio. Jak robi koza?
1: Nie, o tym nie będzie w newsach. Ja nie będę tak robiła. Dlaczego? Ale będzie o kozach i owcach.
0: A jak robi owca?
2: Tak samo.
0: No nieprawda. W ogóle pała siadaj, nie zdałeś.
3: A już o 17 zagramy
4: Yearbooks Graceland.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 17.
4: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już gramy.

0: Reklama. Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Bricomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie, tylko 289. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Mistrzowski. Przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
1: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
10: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
1: No racja. On lubi w technologię.
10: No lubi, lubi.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
11: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
16: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
17: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.

0: Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM. Co jest grane w Mrągowie?
1: Agnieszka Pędzik. Ikona polskiej sceny Kaja wystąpi w Mikołajkach. Będzie gościem specjalnym Bitwy o Głosy, wydarzenia organizowanego z okazji Dni Mikołajek. Dołączy do drużyny Nicka Sinclaira i wspólnie z nim, a także Alicją i Bartkiem Królikiem stoczą muzyczny pojedynek z ekipą Kasi Dereń. Muzyczne starcie na Placu Wolności 3 lipca o 22. A skoro mowa o świętowaniu w Mikołajkach, ruszyły zgłoszenia do udziału w Paradzie Statków, która będzie 4 lipca. W wydarzeniu mogą brać udział tylko pojazdy silnikowe. Zgłaszać się można wyłącznie internetowo. Tymczasem już w ten weekend w Pieckach będzie rodzinny dzień na stadionie. W programie mecz piłki nożnej dla dzieci, animacje i zabawy, warkoczyki, malowanie twarzy, wata cukrowa i inne atrakcje. Wydarzenie ma wymiar charytatywny. Podczas imprezy będą zbierane środki na leczenie i rehabilitację Anai i Olivera, małych mieszkańców Piecek. Wydarzenie w niedzielę od 9 do 12.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harciarek on the mic. Koniec taryfy ulgowej dla kierowców aut na ukraińskich rejestracjach. Po roku pobytu w Polsce obcokrajowiec będzie musiał zrobić badanie techniczne swojego samochodu. Na Ukrainie nie ma takiego obowiązku, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
4: Uważam, że Ukraina, która ma ambicje bycia członkiem kiedyś Unii Europejskiej, no powinna zacząć od regulacji tego typu podstawowych obowiązków.
3: Minister ma nadzieję, że przepisy wejdą w życie od nowego roku. Nowe funkcje w aplikacji mObywatel można już elektronicznie poprzeć kandydatów w wyborach, czy uzyskać dostęp do dyplomu ukończenia studiów. A na koniec Kraków, a tam pojawiły się naturalne kosiarki. To kozy i owce, które na miejskich terenach przez najbliższe miesiące będą sobie skubać trawę.
5: I mamy godzinę 17 i jak codziennie przydacie się, drodzy słuchacze.
2: Tak jest, będzie dzisiaj pytanie o flagi.
5: Flagi? Mhm. Ale to nie będzie test wiedzy ogólnej.
2: Kto

0: Uwielbiam, turn me on, podkręcamy tempo. Potrzebny teraz będzie WhatsApp Meloradio, bo mamy ważne pytanie. Jakie są red flagi u płci przeciwnej? Największe, według was. Bo według Jelenieskiej, posłuchajmy, to jest influencerka.
1: Numer 1 ciągle siedzi w telefonie. Numer 2 mówi tylko o sobie. Jeszcze dodajmy, wiecznie się spóźnia. A to nawet z wykrzyknikiem.
0: Wiecznie się spóźnia, to dla niej red flag.
2: No to ma rację w sumie. Ja też nie lubię, jak się ludzie spóźniają.
0: Ale na pewno masz coś innego, coś jeszcze takiego tylko twojego.
2: No tak, tak. Chociaż to... Ale może na koniec powiem.
0: No, Mikołaj.
2: Ja powiem na koniec.
0: Obiecujesz?
2: No.
0: Na paluszek?
2: Na koniec powiem, no.
0: Na paluszek.
2: Nie sięgnę.
0: Dobra, na paluszek przyrzekł. A wy dajcie znać. WhatsApp, Meloradia, czekamy na głosówki. Red flagi u płci przeciwnej.

0: 15 po 17. My sprawdzamy, jakie są największe red flagi w związkach. Mikołaj, no obiecałeś.
1: Obiecałem, że będzie na koniec, czyli rozumiem, że już koniec.
0: Nie?
1: No to o co chodzi?
0: Dobrze, to ja jeszcze chwilę poczekam. Tak to teasujesz, że to musi być jakiś banger po prostu.
1: No nie.
0: Okej, okay. Natomiast Ania napisała, że dla niej największym red flagiem jest to, jak chłopak nie płaci na randkach.
1: O nie, a kto zapraszał? To jest też ważne pytanie.
0: Jest to ważne pytanie. Na szczęście nasi słuchacze nie muszą się tym zupełnie przejmować, bo my rozdajemy szybką kasę od Meloradia.
1: Wystarczy wejść na meloradio.pl, piszecie po co wam kasa i dostajecie 200, a nawet 500 zł.
0: Bez kłótni, bezproblemowo meloradio.pl tam się kierujemy, a jak już tam będziecie, to nagrajcie nam głosówkę o największych red flagach według was. Czekamy na wiadomości od was.

0: Użel. Jego Moving to the Sun. Sprawdzamy wasze red flagi. Dzięki za wszystkie wiadomości. Mikołaj, czas na ciebie.
1: No dobra, powiem swój największy w cudzysłowie red flag, ale to będzie takie boomerskie bardzo z mojej strony, bo bardzo nie lubię, jak ktoś nieironicznie używa słowa red flag. Po prostu.
0: Po prostu.
1: Po prostu, no.
0: A wiesz, że jeszcze jeden red flag poruszymy w tej godzinie?
1: Świetnie.
0: Content dla stópkarzy.
2: Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patty, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
0: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne after party. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Meloradio.
9: W biznesie liczy się każda decyzja. Ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraj na wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: with this. Wszyscy stópkarze będą niezadowoleni, bo mamy newsa prosto z Polski. I Mikołaj jest skupiony.
1: Tak się zastanawiam właśnie, czy będą niezadowoleni. Właśnie może nie. Powiedzmy, o co chodzi. W Kołobrzegu, w toalecie miejskiej jest zakaz, bezwzględny zakaz mycia nóg.
0: 500 kary grzywny.
1: Mhm. No i tak właśnie mówisz o tych stópkarzach, że im będzie przykro, ale przecież ktoś to musi sprawdzać, nie?
0: Masz rację.
1: Wyobraź sobie, nie? Wychodzisz z toalety miejskiej, a tam chłop, proszę pokazać stopy. Brudne.
0: Nigdy nie pojadę tam na wakacje.
1: No jak to nie?
0: Nie ma szans, nie jedziemy.

0: gruby bit.
1: Fajne. Trips się postarał. I Mikolas.
0: Postarałby się odpisać na DM-a kiedyś.
1: Czekamy, Tripsiu. Kondzio jest już z nami. Hej!
2: Siemanko!
1: No i co tam?
2: Czekałem na jakieś bardziej ambitne pytania.
3: No to u ciebie.
2: Wspaniale, wyspałem się, będę do 22 z najlepszą muzą.
1: Wow, zostajemy z tobą.
4: A już o 18 zagramy
0: Waterfalls.
2: Jak widać, wzrok też dobrze, już wyćwiczyłem.
1: A James Hype będzie na Sunrise Festival
2: w Kołobrzegu.
1: My też.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
3: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
4: Potrzebujesz samochodu, który nadąży za twoim tempem życia? Poznaj BMW X1, wszechstronnego SUV-a premium, który łączy nowoczesne technologie, komfort i pewność prowadzenia każdego dnia. Teraz możesz jeździć nowym BMW X1 już od 840 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. To doskonały moment, aby przesiąść się do BMW i cieszyć się radością z jazdy bez kompromisów. Zapytaj o szczegóły już dziś. Dealer BMW Stunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.
5: 18 dochodzi na zegarkach, czas na newsy w Meloradio, z tymi Ula Harciarek.
6: Cała Europa zmaga się z afrykańskimi upałami. Najwyższy czerwony alert ogłoszono w 15 włoskich miastach. Podobnie jest we Francji, w centralnej części kraju ponad 43 stopnie. Upalnie też w Polsce. W weekend na zachodzie może być nawet 40 stopni, a to może być niebezpieczne dla zdrowia, ostrzega ratownik medyczny Daniel Łuszczak.
7: Przede wszystkim przegrzanie, udary cieplne, poparzenia słoneczne. To oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia.
6: Pamiętajcie o piciu przynajmniej 1,5 litra wody dziennie. Na koniec piłka nożna. Mecz o Super Puchar Polski odbędzie się 16 lipca w Poznaniu. Spotkanie Lecha i Górnika Zabrze zacznie się o 20:45.
5: No to sportowych emocji nie zabraknie na pewno.
6: Oj, będzie gorąco.
5: Tak jest. Gorąco to w ogóle teraz będzie.

0: idę w Melo.
1: Oj, będzie gorąco, będzie gorąco. Jak patrzyłem, to pod koniec tygodnia nawet prawie 40 stopni. My się przecież ugotujemy po prostu wszyscy. A tymczasem 18 na zegarkach. Konrad Straczek, cześć, witajcie. I zapraszam, idziemy w Melo. Oczywiście jak zawsze z najlepszą muzą. James Hype, Sam Harper i Waterfalls. To na dobry początek, gramy.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Two Colors z Meloradio, tak podkręcamy tempo na 16 minut po 18. A niezłe tempo też narzuciła, słuchajcie, reprezentacja Norwegii na tegorocznym mundialu. Ograli ostatnio Senegal, no i to tak, że w Bergen dosłownie zadrżała ziemia. No ale, co się dziwić, że oni tak dobrze grają, jak na mistrzostwa pojechali, uwaga, z własnym żarciem. Zabrali, słuchajcie, pół tony ryb, 300 kilo łososia i 200 halibuta. No i całe szczęście, bo jakby się najedli amerykańskiej pizzy i fryteczek, no to po tym boisku zamiast biegać, to mogliby się co najwyżej turlać.

0: Fire, fire, tak podkręcamy tempo w Meloradiu 25 minut po 18. Niezły ogień też będzie już w ten weekend od piątku do 28 czerwca, czyli do niedzieli w Boszkowie na plaży Sadyba, bo tam Euforia Festival 2026. Mocne brzmienie, energetyczne sety, a ja mam dla was i dla waszej ekipy karnety na to wydarzenie. Dajcie znać na WhatsAppie, pokażcie, jak byście zareagowali, gdybyście dowiedzieli się, że to właśnie wy jedziecie. Czekam na wasze głosówki, odnośnik do WhatsAppa na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
0: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
5: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
0: Codziennie niskie ceny. O reklamie.

0: Avicii i Waiting for Love. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. A ja mówiłem wam, że mam dla was zaproszenia i dla waszej ekipy na Euphoria Festival 2026, czyli na znakomite rozpoczęcie wakacji. Od piątku do niedzieli się będzie działo w Boszkowie na plaży. No między innymi będzie Buzz Druckers, David Penn, DJ Inox, czy chociażby Lucas and Steve. No i pytałem, jaki byłby wasz okrzyk radości, gdybyście dowiedzieli się, że to właśnie wy jedziecie. No i Szymon się nagrał na naszym radiowym WhatsAppie.
1: Jak ja bym się dowiedział, że wygrałem, to powiem tyle. Jadą świry Boszkowo!
0: No to słuchajcie, ja czekam w takim razie na nagranie z autostrady i z trasy z tym okrzykiem. Jadą świry, jadą, bo to właśnie wy, ty Szymon i wasza ekipa jedziecie na Euphoria Festival.

0: Idef Melo.
1: Padło mi auto na rondzie, ty miło jak film o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
2: Weź już ten płyn lepiej zostać.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 19, a po 19 oj, sporo się będzie działo, bo będę miał dla was siano do rozdania. No, a biorąc pod uwagę, że wakacje się zbliżają, to myślę, że każdemu takie 200 dodatkowe się jak najbardziej przydadzą. Oczywiście najlepszej muzy też nie zabraknie, bo w końcu idziemy w Melo.
1: A już o 19 zagramy
0: Body Tak. Oj, się będzie działo, ale Farben punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zatem zostańcie z Meloradiem, żeby niczego nie przegapić.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Idę w melo.
2: To już 19 na zegarkach się zrobiła, ale oczywiście mam dla was mnóstwo muzy, której nie zabraknie w tej godzinie. Będzie Body Tak, to na dobre wejście w tę godzinę, ale Farmen razem z nami. Za chwilę też m.in. Enrique Iglesias i Pitbull. No i za chwilę też dla kogoś z was będę miał szybką kasę. 200 jeszcze przed wakacjami. Konrad Straczek, cześć, witajcie i zapraszam.
1: Melo Radio. Idę w melo.

0: No to do kogoś z was już za chwilę popłynie mamona, a przynajmniej taką mam nadzieję. Numer telefonu właśnie wybieram. Przypominam, że czekam do 5 sygnałów, no ale mam nadzieję, że tak długo czekać nie będę musiał. Pierwszy sygnał za nami.
1: Tak słucham.
0: Cześć, Konrad Traczyk, Melo Radio z tej strony. Czy ja się do Kingi dodzwoniłem?
1: Tak, to ja.
0: Jaka radość w głosie. Ja myślę, że ty chyba się domyślasz w takim razie, w jakiej ja sprawie dzwonię.
1: Nieważne w jakiej bazy, że dzwonisz, to i tak już jest mega fajda.
0: Boże, Kinga, żeby wszystkie dziewczyny tak reagowały, jak ja do nich dzwonię, to ja byłbym naprawdę bardzo szczęśliwy. No ale, że dzwonię z kasą, to podejrzewam, że to też jest jeden z tych powodów, dlaczego jesteś taka radosna. No właśnie.
1: Nie, pewnie.
0: Na co ty tego siana potrzebujesz?
1: Wiesz co, wczoraj niestety spędzając zarąbiście czas nad jeziorem, zwróciłam swój telefon, więc pewnie przyda się dołożyć do nowego telefonu.
0: Matko, jak ty ten telefon straciłaś?
1: No wiesz, jak relaks, słoneczko, jeziorko, no i gdzieś tam rzeczy obok położone, nagle wracasz do domu, orientujesz się, że telefon został, więc był to drogi wypad nad jezioro.
0: Ale dzwonić się po mnie,
1: więc było warto.
0: Słuchaj, no to ja mam dla ciebie 200 zł do tego nowego telefonu w takim razie. Jaka radość! Słuchaj,
1: no teraz to ja mogę pracować dalej.
0: Ideolo. Kinga, to ja tak zapytam jeszcze, tak troszkę gdzieś tam zajrzę, że tak powiem. Ty z chłopem tam byłaś nad tym jeziorem?
1: No byłam, no.
0: No to w takim razie nie tylko telefon trzeba wymienić, ale i chłopa, skoro nie dopilnował, ale to my już sobie porozmawiamy poza anteną.
2: Szybka kasa od Meloradia.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: To Robin Schulz, to Better Times i to już 27 minut po 19. Dzisiaj Dzień Ojca, wszyscy świętują, składają życzenia, a już za chwilę podpowiem wam, gdzie zabrać starego, żeby się czuł prawie jak u siebie w domu. Artemas też nam zagra, to już za moment, zostańcie z Meloradiem.
1: Meloradio! Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

0: zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Autopromocja. Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
1: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego afterparty na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.

Pryska i odbicie w melo, tak podkręcamy tempo przy wtorku i idziemy w melo. W Dzień Ojca przy okazji. A ja obiecywałem wam, że będę miał propozycje dla waszych starych, gdzie najlepiej z nimi pojechać. No okazuje się, słuchajcie, że najlepiej to do Sopotu, bo w Sopocie co trzeci mieszkaniec, słuchajcie, jest po 60. Także albo ojca można zabrać, albo można dziadka, albo babcię. No tam na pewno się nudzić nie będą. Niemal najstarsze miasto w Polsce, w Ciechocinku już podobno drżą ze strachu.

0: Tak, podkręcamy tempo. W Meloradio u nas Alan Walker jeszcze przed 20, ale spać bynajmniej nie idziemy, bo mam dla was jeszcze masę muzyk. To tam na drugiej zmianie, gdzieś tam już lekko może przysypie, już może o pójściu do domu. No to za chwilę na pewno jeszcze bardziej się rozbudzi, bo sporo dobrych kawałków.
1: A już o 20 zagramy
0: Just the way you are. David Guetta punktualnie o 20, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: Przed nami kolejny dzień z Mundialem w TVP. A dziś grają Anglia, Gana, Portugalia, Uzbekistan, Panama, Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Radaja, 15.
4: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
5: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Po reklamie. Idę w Melo.
8: 20 nam się na zegarkach pojawiła, Dzień Ojca cały czas trwa. A jakie są kultowe teksty waszych ojców? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradio. Czekam na wasze głosówki, na wasze wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Czekam na kultowe teksty waszych ojców, ale mu zaczekała nie będzie. David Guetta i Just The Way You Are otwiera nam tę godzinę. Za chwilę też między innymi pojawi się Magnetic. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
7: Meloradio.

0: Ależ skład zmontowali. Jonathan PZ Liwka w Melo Radio 16 minut po 20. Ja pytałem was parę chwil temu o kultowe teksty waszych ojców. No i proszę bardzo, Adix.
1: Często jeździliśmy na mecze reprezentacji. Depnij, pip, synu, bo na hymn nie zdążymy. Także co mecz, to żebyśmy zdążyli na hymn.
0: Mocne, mocne. Mysza z kolei napisała na WhatsAppie, że tata choć na emeryturze zawsze mówi: nie mam czasu. To słuchajcie, jak my zawsze mówimy, że coś zrobimy zaraz, to my się tego od starych chyba nauczyliśmy.

No, z takimi numerami to nawet na drugiej zmianie w robocie tak jakby przyjemnie. I Sophie Ellis Bextor i gramy tak na 28 minut po 20 w Meloradiu. To jest też dobry moment, żeby wejść na meloradio.pl i zgłosić się do szybkiej kasy, bo już jutro będziecie mieli szansę na kolejne 200. No jak zgarnić takie 200 od Meloradia, to może jutro nawet do roboty nie trzeba będzie iść na drugą zmianę? Kto wie?

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Calvin Harris i Rihanna za nami na 18 minut przed 21. Teraz będzie ktoś zupełnie inny, ale też ktoś, kogo doskonale znacie i lubicie. Marlon Hofstadt. No chyba go nikomu nie trzeba przedstawiać. No a my, jak zawsze, mamy dla was najlepsze świeżynki. No i taką świeżynkę, którą właśnie Marlon Hofstadt stworzył, numer I Like. Już teraz dla was mam. Podkręćcie mocno podkręćcie głośniki, bo to kawałek, który myślę, że nieraz zagra w waszych furkach tego lata.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: She's so high. W Meloradiu jeszcze przed 21. Niektórzy z was pewnie teraz jeszcze siedzą w robocie, ale jak tak sobie człowiek pomyśli, że już w piątek startują wakacje, no to od razu się chyba cieplej na serduszku robi, co nie? Ale to zleciało. Tak jak zleciało do tego, że za chwilę 21.
1: A już o 21 zagramy
0: I Run. Tak punktualnie zagramy o 21, bo kiedy inni gadają, to my gramy dla tych, którzy w robocie albo być może gdzieś tam na ostatnich zakupach wieczornych.

0: Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia, Ghana, Portugalia, Uzbekistan, Panama, Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie. Idę w melo.
3: Nie ma spania, to czas grania. Od I Run zaczynamy 21, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Pitbull i Afrojack, będzie też Gabri Ponte, Kygo. To wszystko jeszcze przed 22, więc warto być razem z nami. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Ruszamy.
0: Melo Radio. Idę w melo.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

karnawał na kwadrans po 21:00. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Czy niedługo nie będziemy musieli spać, żeby być wypoczęci? No wszystko jest możliwe, bo czytam właśnie w internetach, że zrobili ostatnio taki eksperyment, w którym oszukali mózg myszy, że tam niby część funkcji się wyłączyła, a one, uwaga, uznały, że są wypoczęte. No czy to się też na ludziach da zrobić, to się pewnie dowiemy za jakiś czas. No ale ci, którzy dużo imprezują, no to wiedzą, że po dobrym melo z dobrymi napojami, no to człowiek też i po 2 godzinach potrafi uznać, że jest już wyspany i wypoczęty. Gorzej tylko, że później trochę boli głowa.

Florida i Sia na antenie Melo Radia, tak podkręcamy tempo. Ja już odliczam dni do Sunrise Festival. Nie wiem jak wy, to już coraz bliżej. Od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu się będzie działo. Będzie Afrojack, będzie Hardwell, James Hype, Morten, będzie Rehab. No i będzie też on, czyli Sony Fodera, który już teraz przed nami razem z Libianką i Let Me Be In Your Arms.

Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Tak, podkręcamy tempo w Meloradio na kwadrans przed 22. Justin Bieber i Nicki Minaj nie wystąpią w polskiej edycji Tańca z Gwiazdami, ale przeglądam internety i słuchajcie, jest taka nieoficjalna lista gwiazd, które mają się pojawić. No i na przykład ma pojawić się Joanna Jędrzejczyk, Izabela Kuna, Paweł Małaszyński, Jessica Mercedes, ma być też Dawid Swakowski, czyli żurnalista, Kuba Szmajkowski, ale też Jakub Patecki, czyli Patec jednym słowem. No jak to się potwierdzi, to ja czekam jeszcze w takim razie na Friza z Majusią. A to już DNA, David Guetta, Andrea Bocelli. Podkręcamy tempo, dajcie głośniej.

Ależ to dobrze brzmi. Tobi Romeo i Fly High w Melo jeszcze przed 22. O, to chciałem powiedzieć. Bawcie się dobrze tej nocy, bądźcie niegrzeczni. Wracam jutro po 18. Wszystkiego dobrego. Hej!

0: widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
0: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
4: Po reklamie.

na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pati, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Radaja, 15.
0: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj

moście, czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: drogowo. Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja.
1: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
2: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
3: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
1: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
3: A miałbyś takie piękne życie.
4: No dramat.
2: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
3: Maracin
1: i Daria.
0: M to mój.

0: Melo Radio.
1: Za oknem burza, krople spływają na brugę, się na nudach.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.